chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Armin van Buuren na dobry start poniedziałku, bo to tu jesteśmy w kalendarzu. Everlasting w RMF Max zagrało jeszcze przed godziną 6. Dzień dobry.
1: No przede wszystkim dzień dobry, jest Karolina Kowalska.
0: I jest Mateusz Marek i bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy.
1: Co tam dzisiaj będziecie robić, bo powiemy wam, jakie mogliście skończyć studia. Mamy zestaw najdziwniejszych kierunków obecnie. Mhm. Na przykład tutaj jest bardzo fajne, mi się podoba zarządzanie parafią. Naprawdę podobno jest
0: super. Tak. Można zostać ojcem Mateuszem.
1: Na przykład są takie jak życie wśród kwiatów. Jest taki kierunek jak pies w społeczeństwie.
0: Naprawdę?
1: Zielarstwo i terapie roślinne.
0: Naszych czasów tego nie było.
1: No właśnie, mam też dla ciebie, Karolina, dwie propozycje. Mm-hmm. Co byś wybrała? Budowę jachtów czy etnofilologię kaszubską? Teraz
0: słuchaj,
1: zdecyduj.
0: Pytanie, czy jest po tym praca?
1: No, a po jakich jest? No, przecież nie ma nigdy pewności.
0: Ja bym to zrobiła bez fabuły. No, buduj jachty.
1: O, super.
0: Znajdź męża, który kupi ten jacht od ciebie i ci go podaruje. Ale super.

0: fajne, świeże, takie nowe. Ilu tu jest artystów? Paco Amoroso, Catriel, Pink Panthers. No, naprawdę.
1: Wow.
0: Robi robotę o tej porze.
1: I mamy to dla was w RMF Max. W poniedziałek na dobry początek tygodnia. No i dobry początek tygodnia pewnie już mają za sobą ci, którzy poszli do pracy bardzo wcześnie i słuchają teraz RMF Max. Cudownie, że z nami jesteście.
0: Tego pytamy, jaka praca nie śpi, bo jesteśmy z was dumni, bo chcemy, żeby wszyscy was usłyszeli i żebyście się wszyscy mogli poznać. Koniecznie nam nagrajcie teraz głosóweczkę na Messengera albo na Instagrama. Odezwijcie się do nas, kto nie śpi i my was przedstawimy światu.
1: Tak jest, no bo to po prostu się wam należy, no nie? Wszyscy śpią, wy nie śpicie, świat się musi o tym po prostu dowiedzieć.
0: Cały czas powtarzam, od tego to radio jest.
1: Otóż to, nagraj głosówkę na Messengera albo na Instagram RMF Max. Czekamy na ciebie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hity na Maxa.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM.

0: Tak, tak, tak, to dobrze trafiliście. Jak szukacie dobrych numerów na poranek, to właśnie w RMF Max mamy dla was tylko takie Love Again, Dua Lipa, jeszcze przed godziną 6.
1: I przeglądamy dla was wiadomości pogodowe i tutaj takie niepokojące historie, że w połowie października ma przyjść do Polski zima.
0: Naprawdę?
1: Ale może słuchajcie, jeszcze się tylko tak nie przywiązujmy, zostawmy to profesjonalistom. Za moment w RMF Max, flash i pogoda.
0: Tak jest, a to wszystko o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Rząd przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Weszło w życie nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, które będzie obowiązywać do 30 marca przyszłego roku. Ta decyzja ma na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Mieszkańców Podlasia na pewno zainteresuje fakt, że od przywrócenia kontroli na granicy z Litwą zatrzymano ponad 130 osób, które pomagały w nielegalnym przekraczaniu granicy. W tym czasie odmówiono wjazdu do naszego kraju niemal 1300 osobom. I zupełnie zmieniamy temat. Są pieniądze na remont kolejnych dróg w Podlaskiem i to niemałe, bo 35 milionów złotych. Tyle pieniędzy nasz region dostał z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury.
3: Rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, no, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone.
2: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Przykładowo Białystok otrzyma prawie 4 400 000 złotych, Łomża blisko 1 400 000 złotych, a Suwałki prawie 2 800 000 złotych. Paragon dla klienta, a pieniądze do własnej kieszeni. Spore nieprawidłowości wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej w jednej z warszawskich restauracji. Jej właściciel regularnie wydawał klientom paragony, ale w deklaracjach nie wykazywał większości uzyskanych przychodów. Ukrył tym samym 2 miliony złotych obrotu. Posłuchajcie, jak działała spółka.
4: Ustalono, że przez kilka miesięcy stosowała mechanizm mający na celu zaniżenie należności podatkowych. Nie wykazywała w deklaracjach większości obrotu uzyskanego z tytułu usług gastronomicznych. Choć sprzedaż usług w restauracji była rejestrowana na kasach fiskalnych, podatnik w oficjalnie składanych deklaracjach wykazywał jedynie ułamek rzeczywistego uzyskanego obrotu.
2: Rachunek bankowy przedsiębiorcy został zablokowany, dzięki czemu odzyskano znaczną część zaległego podatku, dodaje Radosław Hancewicz, rzecznik Podlaskiej KAS. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Plac budowy przekazany, co oznacza, że niedługo ruszą prace przy przebudowie dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej, poinformowały Polskie Koleje Państwowe. To ma być nowoczesny dworzec przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie wyposażony w ścieżki prowadzące i pola uwagi dla osób niewidomych oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a. Inwestycja ma być gotowa w roku 2028. To warto wiedzieć z RMF Max. Wielkie umysły pamiętają o nawadnianiu. Właśnie o tym przypomina nowy mural na budynku wodociągów białostockich od strony ulicy Mławskiej. Przenosi nas w świat szachów, koncentracji i strategicznego myślenia. Na muralu zobaczymy arcymistrzów szachowych, którzy jak przystało na wielkie umysły pamiętają także o piciu wody.
0: 3, 4.
1: Dzień dobry.
0: Po 6:03.
1: Myślałem, co trzeba powiedzieć, ale faktycznie to jest dobry moment.
0: To jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Wasz Chico, Mateusz Marek.
1: I wasza Chico.
0: Chica.
1: Karolina Kowalska.
0: Dzień dobry. Do 9:00 wstawaj, nie udawaj, a za chwilę sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Można jeszcze się dograć. Messenger RMF Max.

0: Na zawsze, na zawsze.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Zalia to była z nami w poranku RMF Max.
3: Dzień dobry. I pytamy, jaka praca nie śpi od razu. Jesteśmy z was wszystkich mega dumni. W ogóle słuchamy z ogromną przyjemnością tego, że nie śpicie. Co prawda trochę boli, jak słyszymy, od której nie śpicie. Ale uwaga, kto nie śpi, jaka praca nie śpi, bardzo prosimy.
4: Mąż, ojciec pracujący na 3 prace. Własna działalność rządzi.
0: I to jeszcze inne działalność. Właśnie ojciec, mąż i praca. Znakomicie.
3: O właśnie, no tak.
5: Nie śpię, bo pracuję w gastro. I zaczynam już od rana robić śniadanie, bo goście hotelowi czekają na pyszne śniadanko.
3: Jakbym była gościem hotelowym, to chciałabym to usłyszeć o poranku.
0: Ja bym chciał w ogóle to zobaczyć o śniadanku, chociaż nie śpię w hotelu.
3: Ściskamy mocno.
6: Ja już właśnie jadę do pracy, żeby zrealizować wasze zamówienia, żeby wasze paczki dotarły na czas w tym tygodniu, wszystkie. Muszę tego dopilnować i zadbać o jak najwyższą jakość i terminowość. Pozdrawiam.
0: Gratulacje. Najwyższa jakość to jest to, co nas interesuje o poranku, oczywiście.
3: Czyli tam są nasze paczki, które kupiliśmy, zamówiliśmy w weekend. Dziękujemy bardzo za to, że o nie dbacie. I uwaga, ostatnia.
7: To serdecznie pozdrawiamy z lotniska w Krakowie w Balicach. My nie śpimy, żebyście wy mogli spać i bezpiecznie podróżować.
0: No, my to byśmy chcieli bezpiecznie podróżować, ale trzeba pracować. No właśnie. Dzięki.
3: Pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Jesteście mega, mega pracownikami i w ogóle ten taki, wiecie, tytuł pracownika tygodnia to już od samego poniedziałku należy właśnie do was i ten tytuł wręczamy my. To jest RMF Max, 12 już prawie minut po godzinie 6, a co dla was specjalnie? ATB.

0: to jest Robin Schulz, bo nazywa się on Robin Schulz, Take It Slow, RMF Max, 6:17.
1: No i mamy dla was informacje jeszcze z weekendu, będzie o czym mówić, co wspominać. Strażnicy graniczni z Krościenka, słuchajcie, zobaczyli na kamerach niedźwiedzia w weekend, który chodził tak, robił... Tak, niuchał, kopał trochę gibał z takim słupem granicznym. Aha. No krótko mówiąc, normalnie zapilnowanie granicy i za takie obchody, sprawdzanie, czy wszystko na granicy stoi, to wiadomo, są odpowiedzialni strażnicy, więc jest to swego rodzaju nowość.
0: Aha, że niedźwiedź huśtał słupem i sprawdzał, jak on działa. Tak. No świetnie, no baliśmy się, że AI nam zabierze pracę, a to po prostu niedźwiedzie. Max. U nas granice stabilne, niedźwiedzie sprawdzają.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Podlasie 97 i 5 FM.

0: Tak się gwiżdże, tak gwiżdże Bob Sinclair. On umie bardzo robić to ładnie. 6:30, jesteście w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: I jakbyście się chcieli uśmiechnąć jeszcze bardziej, to zapraszamy was teraz do naszej wspaniałej porannej zabawy, która nazywa się
0: Gdzie są klucze? Ale dzisiaj ta edycja kuchnia.
2: O poranku.
0: Ważna, w tej zabawie nie ma złych odpowiedzi.
2: O właśnie. A kuchnia to jest podpowiedź, także teraz proszę wyostrzyć słuch, puścić wodze wyobraźni i puścić do nas głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślicie, gdzie dzisiaj są klucze w RMF Max?
0: Ta zabawa jest fajna, bo bawią się wszyscy zgadują, piszą różne śmieszne pomysły, a potem cała Polska słyszy i mamy po prostu z tego powodu świetny poranek.
2: No słuchajcie, jest poranek, jest poniedziałek, po prostu musimy trzymać się razem, bawcie się z RMF Max, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, gdzie są klucze.

0: się dzieje?
1: To nie jest ziewanie, to jest po prostu Offenbach. Tak mam energię od samego rana, 6:38. Oczywiście Ferbyw Max.
0: To jest Stawaj, nie udawaj, no i o tej porze z wami bawimy się najlepiej na świecie, pytając was, gdzie są klucze,
1: Maroko? Ojej, to jest fantastyczne. Gdzie są, no? Aha, no, dźwięk. Dobra, dawaj na razie.
0: Wy nam powiedzcie, gdzie są klucze, a my będziemy teraz robili dźwięk. Uwaga.
2: Myślę, że te klucze są w pojemniku po lodach. Oczywiście z koperkiem. Pozdrawiam.
0: No bo dokładnie. Gdzie indziej, no, przecież
1: tak,
0: wiadomo.
1: Tak, no, ale jest jeszcze dopowiastka do tego.
3: Zamrażalnik, pudełko po lodach, gdzie powinna być pietruszka.
0: A.
3: To tam są klucze.
0: Czyli mamy wszystko. Pietruszka, koperek.
1: I to jest wszystko u was w zamrażarce cały czas, przypominam.
0: Ale no. Jest jeszcze jeden pomysł.
4: Klucze są w szufladzie z TGS-ami i ten TGS-ami, z tym bulbulatorem, który jest potrzebny do TGS-a.
1: A, no to dobra, to całe szczęście. Ja myślę, że to jest w drugiej kolumnie obok wichajstrów.
0: Super, że jesteście, to jest RMF Max. Kolejna odsłona zabawy, gdzie są klucze, jutro po 6:00.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple, polskie i łaciate, 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: I po reklamie.

0: O, 11 do 7 nam się zrobiło, to Lerek w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: No i co, jest taniej to paliwo, czy nie jest? W jednych miejscach jest, w drugich nie jest. Nie, raczej jest, nie? Rewolucja objęła cały kraj, cieszymy się, tankujemy, ale słuchajcie, oczywiście musiał przyjść z Kolim i to jeszcze bardziej zepsuć, przebić to. I tak jak paliwko jest w cenie, już patrzę, 7,78,77 za diesla i ile?
0: 6,73 za 95.
2: Tak, to u Kolima 6,60, 13 groszy taniej.
0: O, 13 groszy, no ale to za 13 groszy mniej to do Czeremchy, no nie dojedziesz, no jak?
2: Wtedy jeszcze musisz dojść dojazd.
0: No właśnie.
2: Boże, czego to on nie zrobi dla popularności?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I ja myślę, że dla popularności dorzuci jeszcze te parówki. Kiełbaski?
2: Nie wiem, niech ktoś to przebije, jak śmiało, ścigajcie się wszyscy. Kto da taniej?

0: The Kid Laroi i Justin Bieber, czyli duet, który działa idealnie. No, trochę jak kawa z cukrem o poranku, albo kawa i dobra kanapka. 5 minut zostało nam.
1: My byśmy powiedzieli...
0: Do 7?
1: Wam, co się ważnego dzieje w Polsce. No ale czy my musimy... Nie, zostawmy to profesjonalistom. Po to jest Flash, Sport i Pogoda, żebyście to dostali porządnie zrobione i tak będzie już
0: czy
1: za 5
0: Ania
1: minut.
0: Jest już gotowa?
2: Jestem!
0: Jest gotowa, potwierdzamy to. Za moment do was wracamy za niecałe 5 minut z Flashem, prognozą i czym? Sportem. Bo to ważne o poranku sport uprawiać.
3: Max. Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da!
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: I po reklamie.

0: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
1: Minęła siódma, czas na flash sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
2: Dzień dobry, jestem. No i na otwarcie polityczne spięcia o wyborcze obietnice. Poszło o ceny na stacjach paliw. Benzyna po 5,19 zł za litr, którą według prezydenta Nawrockiego miał obiecywać premier Donald Tusk, to nierealny scenariusz.
3: Nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
2: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, że żeby zejść do takiego poziomu, ropa musiałaby kosztować około 50-60 dolarów za baryłkę, a kosztuje od 90 do 100. Dobra informacja jest taka, że znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej, więc na stacjach w Polsce i tak jest taniej. Kierowcy nie powinni dziś zapłacić więcej niż 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr diesla.
4: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być.
5: Oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
2: Usłyszeliśmy od kierowców przy rondzie przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Naukowcy chcą, by politycy wznowili pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o zwalczanie praktyk pseudomedycznych i dezinformacji zagrażającej zdrowiu. W sierpniu prezydent Karol Nawrocki odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego w takim razie oczekują naukowcy?
6: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji.
2: Tyle Michał Dobrołowicz. Straż Graniczna z Krościenka ma nowego inspektora. W Bieszczadach doszło do nietypowej sytuacji. Otóż niedźwiedź postanowił sprawdzić stabilność znaku granicznego. Po krótkiej inspekcji miś uznał, że wszystko grano i poszedł w las. Świadkami sytuacji byli funkcjonariusze. Wszystko nagrały kamery.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: W niedzielnym hicie Ligi Narodów lepsza Portugalia. Reprezentacja pokonała Norwegię 2-1. Piłkarze wywalczyli awans do fazy pucharowej rozgrywek. Decydującego gola strzelił Gonçalo Ramos. Powodów do radości zabrakło Niemcom, którzy bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Grecją. A o 20:45 reprezentacja Jana Urbana zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Do tego będziemy jeszcze wracać. Teraz błyskawiczna zmiana dyscypliny. Koszykarze MKS-u Dąbrowy Górniczej pokonali w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi w Gliwicach Elwik GTK 89-78.
7: Było dużo górek i dużo dołów, ale myślę, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli zwycięstwo w tym meczu, było najważniejsze, żeby dobrze otworzyć sezon.
2: Mówił po meczu kapitan MKS-u Marcin Piechowicz. W innym starciu AMW Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Będzie pięknie, będzie słonecznie i będzie bardzo ciepło. Słuchajcie, 18 stopni nad polskim morzem, 19 kresek w Warszawie i w Łodzi, do 20 stopni w Rzeszowie i w Krakowie i nawet do 21 kresek we Wrocławiu. Także są powody do radości. Biomet korzystny. Juhu. No, czego chcieć więcej?
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. RMF Max.
8: No i teraz pytanie, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? Zostać z RMF Max, to jest dobra odpowiedź.
9: Nie, dziękuję. Odpoczywać po prostu, odpoczywać mi chodziło.
8: Tak, poniedziałek, dzień dobry, 4 minuty prawie po godzinie 7, już Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek.
8: Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami do 9. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I Marlon Hofstadt na starcie na dobrą siódmą.

0: Chce się jechać do szkoły, aż chce się jechać do pracy. Walk the Moon, 10 minut po 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz słuchajcie mnie, ty i wszyscy. Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami na pokładzie do szkoły i je odwożą. Dlaczego?
0: Dlatego, że to właśnie dzieciaki mają przepytać nas, dorosłych, z wiedzy z podstawówki.
3: I nie martwcie się, to wy będziecie sprawdzać nas, a wszyscy się będą przy tym świetnie bawić, jak będziemy nie wiedzieć.
0: No i bardzo ważna informacja, można zgarnąć stówkę kieszonkowego.
3: Jak wejść do tej zabawy? Wymyślacie nazwę swojej drużyny, to musi być taka nazwa z kategorii matematyka. My wybieramy tę taką najśmieszniejszą, najbardziej zaskakującą i wysyłacie to SMS-em na numer 3001. 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: No. I tak się zgłaszacie do zabawy, my potem wybieramy nazwę drużyny i oddzwaniamy do kogoś z was. No i co? Przepytujecie nas.
3: A teraz nowość.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Nowość.
0: I to jest Iben, All of My Love. 11 po 7.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam

0: Daigo i Take Me Back, a na zegarach jest już 20 minut po godzinie 7.
1: Słuchajcie, ten norweski lodowiec się troszeczkę nadtopił ostatnio i tam wyłonił różne artefakty z czasów wikingów, jakieś strzały i różne inne rzeczy, ale odsłania też podobno rzeczy sprzed 5-6 tysięcy lat. No i tutaj archeolodzy mówią, że podręczniki do szkoły będzie trzeba pisać na nowo, bo takie informacje, takie sensacje.
0: No to jak ktoś dzisiaj dostanie złą ocenę z historii albo na przykład z geografii, to może spokojnie powiedzieć, że tu trzeba spokojnie poczekać, bo to wszystko jeszcze się może okazać nieaktualne. Przepraszam bardzo.
1: Jest ratunek, ale też pamiętajcie, słuchajcie, teraz przechodzimy do zabawy, do tablicy proszę, czekamy na wasze zgłoszenia. Można się jeszcze zgłosić, zgarnąć stówkę kieszonkowego, jak to zrobić. Napiszcie nam nazwę swojej matematycznej drużyny SMS-em pod 3001. Do zgarnięcia jest stówka kieszonkowego.
0: I to, przepraszam, chciałam powiedzieć, nie dla rodzica, tylko dla dzieci.
1: Tak.
0: Stówka dla dzieciaków. Kto chce stówkę? Wysyła nam swoją nazwę drużyny pod 3001.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czas na remont.
5: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
4: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
5: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
4: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
5: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
5: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: poniedziałek jest to wiele bardziej znośny. Whatever turns you on i Axwell w RMF Max.
1: No właśnie, zacznijmy ten poniedziałek jakoś tak dobrze, dobra? W RMF Max są w końcu do wygrania naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Wow. Największe. W piątek Asia wygrała 12 tysięcy złotych, a Monika wygrała aż 74 tysiące złotych.
0: No i teraz pytanie, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy jutro o poranku w RMF Max wspominali twoje imię, tak, prawda? Że na przykład tam, nie, Mateuko wygrał milion złotych. No weź sobie wyobraź.
1: Albo
0: wygrywasz
1: Karolina.
0: Na przykład milion dzisiaj w RMF Max, dzwonisz do szefa, bierzesz wolne na jutro i od rana leżysz w łóżku jako milioner albo milionerka.
1: I dzisiaj właśnie wy macie taką szansę. To możesz być ty. Wyślij SMS-a na 7467-0490 i zagraj o milion.
0: Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na numer 7467-0490 z VAT-em albo przez rmfmax.pl. Max. Wejdź do zabawy teraz, teraz, teraz.
2: Reklama. Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: I po reklamie.

0: Tak jest, to są porządne bity, porządne hity od rana Neptunika w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tymczasem sardynki z puszki są nową maczą, słuchajcie. Naprawdę. Dla Gen Z sardynki to już nie jest po prostu obciachowa konserwa, tylko to jest superfood, który ma nam zapewnić glow up i zadbać między innymi o naszą skórę. Krótko mówiąc, sardynki znowu są hot, znowu są w modzie.
0: To czekam na te miksy. Sardynki o smaku maczy, sardynki z dubajską czekoladą, lody sardynkowe, no i ten taki lansik, wiesz, żeby być modnym, to zamiast kubka z maczą po mieście popylasz z puszką sardynek.
3: Ja sobie tak myślę, tylko że fajnie, fajnie, ale jak do takiej puszki sardynek włożyć słomkę, no?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: za.
1: Wszystko, co najlepsze, wszystko, czego potrzebujecie, macie w RMF Max, to Oskar Sims 5 minut przed godziną 8.
2: Wyobraźcie sobie, że powstał ranking miast, w których się najlepiej wyśpisz, na szczycie Reykjavik, Cork w Irlandii i Kowno na Litwie. Tam się śpi najlepiej.
1: Czyli co, jak się nie wyspaliśmy, to po prostu byliśmy w Zoom-mieście.
2: Tak jest. A więcej pożytecznych informacji już za moment. Flash, sport i pogoda. Nie śpimy.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Śliwka za jedyne 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cebula tylko 1,99 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 2,99. Oraz jabłko w super cenie. 2,49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś.
9: Czas na remont.
10: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
9: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
10: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskone, Porta i Arcado.
9: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
10: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
6: Na zegarach jest 8, Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry,
7: jestem
6: kolejny raz.
7: Dzień dobry, ponownie.
6: Pogoda.
8: Właśnie w tej chwili w Świnoujściu zaczynają działać saperzy. Rusza akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej. Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Obiekty zostały zidentyfikowane jako brytyjskie miny lotnicze. Mają około 3 metrów długości, a każda z nich zawiera od około 350 do 550 kg materiału wybuchowego.
9: Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych.
8: Tyle Anna Pałamar. A my o poranku standardowo informujemy kierowców o tym, co dzieje się na trasach w Polsce. Problemów spodziewajcie się teraz na A1 w Śląskiem. To jest odcinek między węzłami Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek. A zmotoryzowani ostrzegają też przed gęstą mgłą na 70 czwórce w Świętokrzyskiem, gdzie doszło do wypadku.
10: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego powoli się korkuje.
8: Latanie będzie nas tymczasem kosztowało więcej. W przyszłym roku tani przewoźnik Ryanair już taki tani nie będzie. Zapowiada podwyżki o 15%. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty, ale te wygasają.
11: Paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
8: Tyle ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Poniedziałek może nie rozpieszcza nas dobrymi wiadomościami, ale mamy coś na pocieszenie. Tankowanie w Polsce będzie tańsze. Rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty. Ceny paliw poszły w dół. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,73 zł za benzynę 95 i 7,88 za diesla. W południe minister energii wyda obwieszczenie z nowymi maksymalnymi cenami paliw na jutro. A z kinowych rewelacji Avengers, koniec gry, ponownie najbardziej dochodowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie 2 miliardy 925 milionów dolarów, wyprzedzając Avatara o kilka milionów. Avengers, koniec gry, powrócił do kin 25 września w rozszerzonej wersji pod tytułem Avengers Endgame Encore.
12: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Nasza tenisistka Iga Świątek wywalczyła awans do kolejnej rundy w prestiżowych zmaganiach rangi WTA 1000 w Pekinie. Polka wygrała chwilę temu z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Nasz tenisista pokonał 7-6, 6-2. Karena Khachanova o 9 znów pojawi się na korcie i w półfinale zagra z Australijczykiem Aleksem Deminorem. Biało-czerwoni piłkarze tymczasem zagrają dziś o punkty Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu 20:45. A nieco wcześniej, bo 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra z Włochami.
12: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Ma być pięknie i słonecznie właściwie w całym kraju. Nawet gdyby miały się pojawić jakieś takie obłoki, to delikatne, niegroźne, deszczu z tego nie będzie. Korzystajmy z pięknej pogody. Będzie też ciepło. 18 stopni zobaczymy nad Polskim Morzem. 19 w Bydgoszczy, w Warszawie. Podobnie będzie w Łodzi. 20 kresek w Krakowie i 21 w Zielonej Górze.
13: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: To ja mam jeszcze jedną dobrą informację. To jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu.
14: Oh. Yeah.
6: Zostańcie z RMF Max, będzie to na pewno fajny start tego dnia. Alan Walker i Ava Max już teraz na zegarach 4 minuty i pół po godzinie 8. No i co, dobra zabawa do 9. Mateusz Marek.
0: Karolina Kowalska.
6: Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami. Pitbull i Sibul za chwilę też będą. Zostańcie koniecznie. Dzień dobry, to wstawaj, nie udawaj.

tego nie zrobić. Wysyłasz SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. Każde hasło MAX mnożymy razy 477 razy. Ślij MAX na 7467. Jak

0: Gramy hity na maksa 18 po 8, Ellie Oaks.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Hej Karolina, co dobra już na Sylwestra?
0: Nie wiem, o czemu pytam.
3: Wiem, jeszcze jest wcześniej za takie pytania, ale już niektórzy mają nową ofertę i hotel w Pobierowie, ten taki, kojarzycie, największy ten kolos, ten, w którym był też Książulo, za Sylwestra ogłosił, że chciałby od pary prawie 7 tysięcy złotych polskich koła.
0: Bo 7 tysięcy, bo to jest ten hotel, co tam była ta afera, że w pokoju było 30 stopni, prawda?
3: Tak,
0: u Książula.
3: Tak.
0: No to się zastanawiam, czy w grudniu, w Sylwestra, w środku zimy, to 30 stopni to byłby jakikolwiek problem?
3: Nie. A wiecie, co łączy Polskę, co łączy w Polsce Zakopane z nadmorskimi kulortami?
0: Nie.
3: Ceny, kochani. Oczywiście, ceny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
2: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
23: Podlasie 97,5 FM. Somebody else.

0: dobrze znany i bardzo lubiany oczywiście. Avicii w RMF Max.
1: Myślałam, że ty. Mam nadzieję, że się też dobrze bawicie z RMF Max i z porankiem. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, ale spokojnie, nie ten polski, taki udawany międzynarodowy. Nie trzeba dzisiaj kupować bombonierek i kwiatków. Spokojnie.
0: Ale właśnie z tej okazji my szukamy nauczycieli was. Nagrajcie nam głosówkę, czego moglibyście uczyć, dobra?
1: No, zróbmy wszystkim taki śmieszny dzień i dowiedzmy się, gdzie i kogo moglibyście nauczyć jakichś bardzo pożytywnych rzeczy.
0: No, u kogo moglibyśmy się my nauczyć? Uczyć, no. Przed profesor od przypału, to mógłbym być ja.
1: Albo pani od spóźniania, pozdrawiam.
0: Trafiłem na ciebie, super. Nauczycieli odrobienia kanapek, macie fantazję, wiemy to. Wysyłajcie nam głosóweczki na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jak nie robiliście tego jeszcze nigdy wcześniej, a my mamy gadżety.
1: Mamy gadżety, nie mamy ocen, mamy za to gadżety i chętnie je rozdamy. Nauczycielem, od jakiego przypału moglibyście być? Prześlij głosówkę teraz na Messenger. RMF Max czekają fajne nagrody. A co Salia?

0: Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was o to, jakim nauczycielem jakiego przedmiotu moglibyście być, czego moglibyśmy się od was w życiu nauczyć?
0: W szkole życia.
3: No i zapraszamy w związku z tym do naszego pokoju nauczycielskiego.
0: Zapraszamy do naszego pokoju.
4: Mogłabym być profesorem tak zwanym... A co się stało?
5: Tam mogłabym być panią od budzików. Jestem mistrzem w przesuwaniu alarmu o 5 minut.
6: Ja bym mógł być nauczycielem od to się zrobi później.
7: Mógłbym być nauczycielem matematyki, bo codziennie liczę, ile zostało do końca pracy.
0: A ile zostało czasu do końca pracy? No, jest poniedziałek rano. Nie chcemy cię martwić, ale został jeszcze cały czas do końca pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
18: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Halo, Kasia?
26: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
25: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
26: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
27: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
28: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97,5 FM.

0: Zagraliśmy, żeby pasowało do tego słońca za oknem. DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez, a to jest RMF Max i 10 minut do godziny 9.
1: I ważne pytanie od naukowców. Czy koty tęsknią, kiedy jedziesz na urlop? Czy twoje kitku kochane zalewa się łzami?
0: Nie mów nam tego! Nie mów!
1: No i chodzi o to, że jak wracasz, no to koty mogą reagować tak entuzjastycznie, ale zdarza się też, że reagują tak powściągliwie. Mhm. No bo przynosimy, okazuje się, nowe, różne zapachy, których nie znają. Zapach kremu do opalenia, zapach wiatru i morza.
0: No, takie luksusowe zapachy. Zapachy. Czyli co, tęskni, no ale tego nie okazuje.
1: Jak to koty. To jest nowość w RMF Max.
0: Karol G, Baby Wow, 9 do 9.

0: Mamy wszystko, co lubicie. W poniedziałek od samego rana Dawid Podsiadło i To, co masz, ty gra w RMF Max na 5 minut do godziny 9.
1: Słuchajcie.
0: Słuchamy.
1: 77% badanych Polaków uważa, że hejt w internecie powinno się karać mandatami.
0: No i fajnie.
1: A reszta co? Reszta hejtuje ten pomysł, czy jak? Bo nie rozumiem.
0: Więcej ważnych informacji za moment we Fleszu o 9. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Sylwia.
12: We are the Swedish House Mafia.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Podlasie 97,5 FM.
17: Jest godzina 9 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Rośnie średnia wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kto planuje takie wyjazdy?
18: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają klientów. A trzecia grupa to osoby, które mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie muszą pracować i tak lubią Stany Zjednoczone, że chcą zostać tam na dłużej. Prawnicy przewidują, że jeśli sytuacja międzynarodowa będzie spokojniejsza, liczba osób, które chcą wyjechać do Stanów, od razu wzrośnie.
17: Informował Michał Dobrołowicz.
16: Słuchacie RMF Max Podlasie.
17: To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Podkreśla Rafał Banaszewski, pełnomocnik zarządu PLK SA. W Podlaskiem powstanie ponad 150 km nowych linii kolejowych. Kolej doprowadzona będzie do Zambrowa, Kolna i Wysokiego Mazowieckiego.
19: Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19.
17: Ten temat jeszcze powróci dziś w RMF Max. O poranku szybki rzut oka na pogodowe mapy Podlasia. O ładnej i słonecznej pogodzie możemy dziś tylko pomarzyć. Dziś zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, możliwe są drobne rozpogodzenia, a na termometrach w Białymstoku max 16 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Rolki, rower, bieganie czy spacer. Podlaskie rusza z nową inicjatywą dla kobiet. O 13 wystartuje Aktywne Podlaskie w związku ze sportem. Pierwsza tego typu aplikacja w regionie, która ma zachęcać pełnoletnie mieszkanki naszego województwa do ruchu. Będzie można wybrać jedną z czterech dyscyplin, zbierać kilometry i punkty, a następnie wymieniać je na atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziecie na stronie wzwiązkuzesportem.pl. Przyjmuję z pokorą tę decyzję, powiedział Adrian Siemieniec. Trener Jagiellonii zabrał głos w sprawie decyzji Komisji Ligi Ekstraklasy, która ukarała go za aferę SMS-ową. Siemieniec ma do zapłaty 100 tysięcy złotych, nie poprowadzi drużyny w najbliższych 6 meczach Ekstraklasy. Ma też 2-letni zakaz udziału w meczach Ekstraklasy, zawieszony na 3 lata.
9: To bardzo długo trwało i to ten był trudny okres dla mnie, dla mojej rodziny, myślę też dla klubu, dla zawodników, dla nas wszystkich, bo to się też ten temat bardzo dużym echem odbił, też się to ciągnęło bardzo długo, także no mamy decyzję Komisji Ligi, a zostawiam tą ocenę i komentowanie tego, tej decyzji państwu, zostawiam ją opinii publicznej, zostawiam ją mediom, przyjmuję z pokorą tą decyzję.
17: Przypomnijmy, sprawa dotyczy niedozwolonych kontaktów przed meczem 33. kolejki Ekstraklasy oraz naruszenia przepisów obowiązujących trenerów i sędziów.
16: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Ładna i słoneczna pogoda pozostaje już tylko w naszych wspomnieniach. Meteorolodzy prognozują dziś na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane, momentami duże. Są możliwe drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale na cuda na niebie raczej nie liczcie. No i nie liczcie już na 20 na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 15-16 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę. Dziś powieje z zachodu. Sytuacja na barometrach za to idealna. Ciśnienie na dobrym i stabilnym poziomie, biomet jest korzystny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: 9:55 w RMF Max. Jak nie macie śniadania w pracy, to bardzo proszę, leci suchar do was.
11: Suchar na start. Dlaczego kurka nie może latać?
13: No.
11: Bo to grzyb. Durne, wiem, durne. Ale to był bardzo fajny program z wami. Wstawaj, nie udawaj. Dziękujemy. Karola Kowalska.
13: Mateusz Marek i Summer. Do jutra.

Już srogo po dziewiątej udowadniamy, że polska szkoła remiksu ma się bardzo dobrze. R&B, czyli Ring My Bell w RMF Max za nami. I tak odpalamy byle do obiadu poniedziałkowy najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kubera z wami zostaje do godziny 12:00. Jak zawsze, mega frajda, że jesteście z nami. Servus! RMF.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

Kite Peas i Shut Up Very Bad Max podla się do cicho, to raczej oni nie potrafią być i to akurat bardzo cieszy. Żubry Abakus, Okto Białystok złapały, no można powiedzieć, transferowego byka za rogi, bo do drużyny Żubrów Białystok, do naszych koszykarzy dołączył Łukasz Kuczyński, czyli no można powiedzieć, że legenda podlaskiej koszykówki. Kuczyński, czyli prawie 2 metry wzrostu, no niby 41 lat na karku, ale na boisku wciąż jest turbo moc. Debiut, no szczęścia jednak nie przyniósł w składzie Żubrów. Białostoczenie przegrali w ten weekend z Księżakiem Łowicz 79-91, ale spokojnie, to jest dopiero rozpędówka w tej drugiej lidze. Żubry są teraz na 13 miejscu w drugiej lidze grupy B, ale sezon długi. Kolejna szansa do punkty 11 października. Wtedy w stolicy Podlasia pojawia się ekipa Rysiów Sochaczew.

0: RMF Max, tak na dobry, Milusi, początek tygodnia, mamy dla was pierwszy bonus. Mnożymy, uwaga, razy 510, każde wasze zgłoszenie, 510, bo dzisiaj 5, 10, 5 dzień października. Takiego mnożnika to jeszcze nie było w RMF Max do zgarnięcia. 1 000 000 złotych i minimum 5 000. Tyle wygracie, można w RMF Max, wchodzicie do zabawy na rmfmax.pl albo SMS-em za 4,92. To jest hasło Max, wysłane na nasz nowiutki numer 7467. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale. Let's
7: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Ania, Krysia,

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Ładna i słoneczna pogoda pozostaje już tylko w naszych wspomnieniach. Meteorolodzy prognozują dziś na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane, momentami duże. Są możliwe drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale na cuda na niebie raczej nie liczcie. No i nie liczcie już na dwudziestki na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 15-16 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę. Dziś powieje z zachodu. Sytuacja na barometrach za to idealna. Ciśnienie na dobrym i stabilnym poziomie, biomet jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

odwieczna dyskusja w RMF Max Podlasie. Czy Gatylawie, czy Kancelaria, co on tam śpiewa, to niezależnie od tekstu. Wiemy, że to jest Sean Paul i Alexis Jordan w RMF Max Podlasie. Za chwilę 10:00. To oznacza, że nadejdzie pora na plaż, na prognozę pogody za parę chwil, a po 10:00 będziemy sprawdzali, jak Jagiellonia Białystok poradziła sobie w sparingowym spotkaniu. I to akurat trzeba się cieszyć, że nie na punkty ten mecz był grany. To by była naprawdę przykra historia. O tym po 10:00. Po 10:00 także troszkę przyjemniejsza historia, czyli restaurant Week, który powraca do stolicy Podlasia. Co, gdzie, jak i najważniejsze, kiedy, o tym wszystkim po pełnej. To jest nowość.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Grzegorz,
8: Asia, Martyna,
9: Lady Gaga.
8: Z tej strony modelki
10: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Podlasie 97 i 5 FM.
12: To już godzina 10 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Zdaniem analityków po obniżeniu cen paliw inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. Czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
13: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
14: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
13: Wyliczał ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych? Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
12: Tyle Igor Skrzypek.
11: Słuchacie RMF Max Podlasie.
12: Na Dojlidach otwarto nowy budynek Powiatowego Urzędu Pracy.
15: Otwarte oficjalnie Centrum Administracyjne Powiatu Białostockiego, czyli wszystkie jednostki Powiatu Białostockiego mieszczą się obok Starostwa Powiatowego. Tak jak być powinno. Nasi mieszkańcy Powiatu Białostockiego i miasta Białystok nie będą mieli też problemu tutaj z zaparkowaniem, bo zostało przygotowanych prawie 300 miejsc parkingowych przy Urzędzie Pracy. Część oczywiście będą zajmować pracownicy, ale ta główna strefa będzie czekała na mieszkańców, którzy poruszają się autami, żeby mogli godnie zaparkować.
12: Zapewnia starosta białostocki Jan Berkowski. Nowy budynek kosztował prawie 40 milionów złotych, z czego 30 milionów to wsparcie z Polskiego Ładu. Nowym budynkiem cieszy się też Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowy rok akademicki zainaugurowano w budynku AB Cadło, który powstał przy ulicy Szpitalnej.
16: Witamy się w przepięknym Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnym, które jest jednym z kilku budynków, które wchodzą powoli już do użycia, które stają się dostępne dla studentów, dla pracowników, także dla całego miasta. To także inwestycje na Dojlidach, to powstające w tej chwili również budynki w samym centrum miasta, w kampusie przy ulicy Mickiewicza.
12: Mówił rektor uczelni profesor Marcin Moniuszko. UMB kształci obecnie ponad 6400 studentów, w tym prawie 400 anglojęzycznych. O uwagę prosimy teraz tancerzy. Rusza nowy projekt Most The Bridged, realizowany przez Białostocki Ośrodek Kultury. Jest on skierowany do amatorskich, młodzieżowych i dorosłych zespołów tanecznych oraz instruktorów z Podlasia oraz Warmii i Mazur. Pierwsze spotkanie 12 października o 10 w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Zaplanowano warsztat prozdrowotny dla instruktorów i dyskusję o potrzebach lokalnego środowiska tańca. Powiększyła się rodzina białostockich widzimisiów. Dołączył do niej miś golfista. Misia można spotkać na polu golfowym w Ośrodku Sportowym Zawady. Wydarzenie zbiegło się z hucznym świętowaniem pierwszych urodzin ośrodka. Rzeźba, przypomnijmy, to kolejny element atrakcji turystycznej, dzięki której mieszkańcy i turyści mogą odkrywać kolejne zakątki miasta. A na koniec flesza o 10 jeszcze krótko dobra wiadomość dla pasażerów kolei. Białystok będzie miał bezpośrednie połączenia kolejowe z Lublinem i Rzeszowem, ale o szczegółach powiemy już we fleszu RMF Max o 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Dużo chmur prognozują dziś w podlaskim synoptycy, ale niewykluczone są też przejaśnienia i rozpogodzenia, zwłaszcza w drugiej części dnia. Tak prognozuje IMGW. Na termometrach no już niestety wartości poniżej 20. Dziś w stolicy Podlasia spodziewamy się maksymalnie 16 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a momentami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę, więc ta odczuwalna temperatura może być odrobinę niższa. Ciśnienie za to jest na dobrym i stabilnym poziomie, no i biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: To akurat taki przekaz dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli po 10:00 i kłaniamy się bardzo nisko. To jest Byle do obiadu w RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy. Z wami Przemek Kubera.

0: To jest Four to the Floor, czyli nowość od Offenbacha. Słuchacie RMF Max Podlasie. Może warto na przykład zadbać o formę, tym razem już nie na lato, a na zimę, i dołączyć do ekipy Lowlanders Białystok. Sekcja futbolu amerykańskiego organizuje nabór i dla seniorów, i dla juniorów. Jutro pierwsza odsłona tego naboru, 8 października kolejna. Słuchajcie, trzeba się zarejestrować na stronie lowlanders.pl, a potem się pojawić na bocznym boisku Horton Areny przy Słonecznej w Białymstoku. No i pokazać naprawdę przepotężny charakter, bo techniki, mocy to może jeszcze nie musicie mieć, ale chęć do tego, żeby w futbolu amerykańskim, w tym białostockim wydaniu zadebiutować, to już jak najbardziej. Sprawdźcie szczegóły na stronie lowlanders.pl. No i dołączcie do Lowlandersów.
1: Max. ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

mógłby tak sobie teraz tak wziąć i wygrać 1 000 000 złotych w RMF Max. No i w ogóle fajne pieniądze w RMF Max do wygrania czekają, bo w sejfach u nas czeka 1 000 000 złotych. W piątek Asia wygrała 12 koła, Monika wygrała 74 tysiące, a czekamy na kogoś, kto trafi na 1 000 000 w tym sejfie. RMF Max.pl, tak, można wejść do zabawy albo jednym SMS-em za 4,92. Hasło Max na numer 7467.

jest Take Me Back i Kygo. Słuchacie Ryby w Max Podlasie. W poniedziałek warto sobie rozplanować cały tydzień wyjść z domu, baletów, imprez, no i także stand-upowych open mic'ów w zmianie klimatu. Jutro o 19 przy Warszawskiej stand-upowy open mic, a to oznacza, że będzie można zadebiutować, zaprezentować swoje żarty i być może rozpocząć potężną karierę. Wiecie, jak to ze stand-upem bywa. Nigdy nie wiadomo, kto i co zadziała. W piątek po 22 na pewno w Rokoko w Białymstoku przy Pięknej zadziała Dicho. Koncert tego gościa startuje w piątek wieczorową porą, za to w sobotę po 22 DJ Saber zaprasza do klubu Infinity na retro party. Odrobinkę starsze numery. Na

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: A w 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na poniedziałkowe popołudnie. No i wszystko wskazuje na to, że będzie to popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym, a więc są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, a i niewykluczone, że na krótkie momenty będzie się na horyzoncie pojawiać słońce. 16 to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomża, więc póki co o 20 zapominamy. Wiatr będzie o sobie mocno przypominać, może się rozpędzać nawet do 45 km na godzinę, a powieje z zachodu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: RMF Max. RMF Max Podlasie.

Jest i romantyczny Sobel w RMF Max. Bardzo miło się spędziło te kilka godzin pierwszych w pracy w tym tygodniu i mam nadzieję, że już załapaliście odpowiedni rozpęd na cały tydzień. Za chwilę o 12:00 Maxowe Stery przyjmuje Irek Jakubek, Asia Beus, Przemek Kubera. Dzisiaj tyle ode mnie, dzięki i do usłyszonka. Pa, pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Czas na remont.
6: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
5: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
6: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
5: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
6: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialnie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
5: Jest godzina 12 w RMF Max Podlasie. Przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji. Polacy należą do najdłużej pracujących w Unii Europejskiej. Wynika z badania Eurostatu. Ekonomistka Anna Skórska przekonuje jednak, że długie godziny niekoniecznie przekładają się na lepsze efekty.
6: 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy.
5: Dodała Anna Skórska.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
5: Minęła 12, czas na informacje z Białegostoku. Będzie nowe biuro paszportowe w mieście. Powstanie w otwartym właśnie nowym budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Wiewiórczej.
7: Biuro paszportowe ma powstać w przyszłym roku. Wstępnie z panem wojewodą mamy taką wstępną umowę. Czekamy na przyszły rok, kiedy już budynek będzie przekazany, żeby podpisać dalsze umowy. Kwestia środków finansowych, to jest rządowe finansowanie i jakie środki zostaną na to zabezpieczone. Wiemy, w jakich warunkach dzisiaj biuro paszportowe funkcjonuje. Zresztą tak samo jak funkcjonował Powiatowy Urząd Pracy. Nie było dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj to zmieniamy. Nasi petenci będą mogli przyjść i załatwić wszystkie sprawy na każdym piętrze.
5: Mówił starosta białostocki Jan Perkowski. We Fleszu o 12 sprawdzamy pogodę na poniedziałkowe popołudnie. Spece z IMGW zapowiadają na Podlasiu przeplatankę chmur i słońca. Momentami władze na niebie mogą przejmować chmury, ale deszczu w prognozach nie ma. Na termometrach w Białymstoku dziś nie więcej niż 16 stopni. Zaraz po Fleszu więcej pogodowych szczegółów. A teraz szybka, ale cenna wiadomość dla pasażerów MPK w Łomży. Zgubiłeś coś w autobusie? Jeśli tak, skontaktuj się z dyspozytornią MPK. Wystarczy podać numer linii, datę oraz przybliżoną godzinę przejazdu oraz opis zgubionego przedmiotu. Na stronie internetowej MPK Łomża dostępna jest również lista rzeczy znalezionych w miejskich autobusach. Są to na przykład parasolki, papierosy elektryczne, książki, klucze albo ubrania. We Fleszu w południe czas na sport. Za nami kolejny emocjonujący w sportowe wydarzenia weekend. Ze szczegółami w studiu RMF Max jest już nasz reporter Robert Bońkowski.
8: Jagiellonia w sobotę przegrała towarzyski mecz z Polonią Warszawa 1-2. Mecz rozgrywany był w formule 4 razy po 30 minut. W koszykówce porażka Żubrów Białystok. Białostoczanie przegrali z Księżakiem Łowicz 79-91. W siatkówce w pierwszej lidze kobiet druga wygrana KS Bas. Tym razem nasze dziewczyny pokonały 3-1 na wyjeździe KS Sędziszów Małopolski. Na koniec futsal. Porażka 1-3 ekstraklasowej Jagiellonii z Wiarą Lecha Poznań. Z kolei w pierwszej lidze futbalu pokonało 8-3 Red Devils Chojnice, a Bonito pokonało 3-2 KS Gniezno.
5: Tyle od naszego reportera. A na koniec Flesza o 12 jeszcze krótko aktywne Podlaskie. Rusza nowa aplikacja w regionie, która ma zachęcać panie do ruchu, aktywności i wspólnego spędzania czasu. Ale więcej na ten temat usłyszycie już we Fleszu RMF Max o 13, a przed nami już świeże prognozy od synoptyków.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź!
3: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Z prognoz meteorologów wynika, że w drugiej części dnia władze na niebie mają mieć chmury, ale niewykluczone są też przejaśnienia i rozpogodzenia, a i krótkie momenty ze słońcem to też prawdopodobny pogodowy scenariusz. Wartości na termometrach poniżej 20, dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 15-16 kresek. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, chwilami mocniej z zachodu. Za to sytuacja na barometrach dziś wręcz idealna. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr korzystnie wpływa na samopoczucie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: No musicie o tym wiedzieć, jako jedni z pierwszych. Lewo poniedziałek się rozkręcił, a tu taka zmiana.
11: WZ93 Pantera zostaje zastąpione przez K03 Ryś.
10: I my wam to wszystko narysujemy, tak. I będzie jasne. Tak. Asia Meus, Irek Jakubek, zapraszamy was na popołudnie.

0: To jest ten nowy w pracy, który ogarnia wszystkie deadline'y. Armin van Buuren.
1: Buuren, okej. No wszystko się zgadza.
0: Praca biurenowa jest teraz u niektórych. A dzisiaj jest dzień meczowy. Proszę Państwa, z Bośnią gramy po 20:45.
1: Tak jest i statystyki są po naszej stronie, bo z Bośnią jeszcze nigdy nie przegraliśmy.
0: A dzisiaj jest zły dzień na pierwszy raz. Który wiadomo, kiedyś musi być ten pierwszy raz.
1: Ale nie dzisiaj, chociaż... Tak. Murawa podobno jest dziurawa, a my gramy bez kapitana.
0: Na każdym okręcie, zwłaszcza tym tonącym, wiemy, że kapitan jest ważny, ale najistotniejsze są majtki. Majtki, znaczy spodenki.
2: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest...

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Czas na remont.
16: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
15: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
16: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskone, Porta i Arcado.
15: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
16: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Podlasie 97,5 FM.

0: Milion. Do ustrzelenia w RMF Max.
1: Ja będę strzelał. A wy będziecie trafiać. 7467. To jest nasz szczęśliwy numer SMS. 7467. Wysyłasz za 4,92 SMS o treści Max i wchodzisz do gry o milion złotych.
0: W złotej kumulacji mierzymy naprawdę wysoko i bardzo chcemy wam rozdać ten milion.
1: 7467. Wyślij Max, zgłoś się do zabawy. Milion w złotej kumulacji. A teraz jest dobry moment, bo to jest 13:33. Połowa ważnych spraw w pracy już zdążyła się zrobić. Sama, hehehe. Pomyślcie o tym, co zrobilibyście z tym milionem.
0: No, lista pewnie jest długa, nawet nieskończona. I możecie tam wpisać naprawdę wszystko, tylko dajcie sobie szansę na ten milion.
1: 7467. Wysyłasz SMS o treści Max, a my zapraszamy do finału. Finału, w którym do wygrania nawet milion złotych.
0: Max, niech leci teraz pod nasz nowy numer. 7467.
1: Są też okazje na www. Ty otworzę ci serce.

0: Musimy was ostrzec. Będziecie świadkami eksperymentu na żywym organizmie.
1: Dosłownie.
0: Tym razem to ja mam być smutny. Jezu, nie potrafię.
1: To zepsuł wszystko. Do środy w pogodzie będzie pięknie, a po środzie będzie jesień.
0: Chlip, chlip, tak.
1: Nie nadajesz się do tego.
0: Środa minie i fajny tydzień w pogodzie zginie, ale co się wydarzy dzisiaj na niebie? Mamy najświeższe prognozy. Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl. To się opłaca.

0: teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Słońca po południu raczej nie powinno nam zabraknąć, choć specy z IMGW prognozują, że chmur na niebie może jeszcze przybyć. Na termometrach dziś wartości poniżej 20, dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 16 kresek. No i do tego wiatr nie zamierza odpuszczać. Po południu też będzie o sobie mocniej przypominać, a ten wiatr może się rozpędzać dziś nawet do 45 km na godzinę. Sytuacja na barometrach w drugiej części dnia bez zmian. Ciśnienie ma się utrzymać na dość dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Rewelacyjny jest ten Dawid. Dawid Podsiadło, 10 minut i godzina druga. Nie wiem, czy wiecie, ale łowcy trendów są teraz z nami w studiu.
1: Jestem.
0: Ekspertka od tego, co będzie modne 1 listopada.
1: Ja wiem, więc wy też powinniście wiedzieć, że w tym roku stawiamy na zieleń i biel, oczywiście w kategorii tego, co położyć na płycie. Do tego powrót do natury, ekologiczny minimalizm, no i elegancja.
0: Ha, ten powrót do elegancji cieszy nas najbardziej, bo to jest właśnie ten moment, kiedy ciotka po raz pierwszy w sezonie wyciąga tylko raz w roku używane futro. To są

0: reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
2: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Podlasie, 97.5 FM.
3: Jest 14 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na świeży flash i pogodę. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyło dziś w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. Pomysł popiera m.in. Konfederacja. Co na to sami zainteresowani?
4: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
3: Tyle Jakub Rybski.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przy Wiewiórczej już otwarta. Jak wygląda? O tym we Fleszu o 14 opowiada starosta białostocki Jan Perkowski.
5: Budynek ma powierzchnię 5000 m2, tak prawie, z takim mniejszym haczykiem w dół. Są przygotowane biura, sale konferencyjne, sale do nauki, do takich, można powiedzieć, prowadzenia warsztatów dla osób bezrobotnych. Będą strefy też przygotowane dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z obsługi, czy z jakiejś porady, porozmawiać z osobami bezrobotnymi. No, budynek jest nowoczesny, to jest XXI wiek.
3: W przyszłym roku w tym nowym budynku ma też działać biuro paszportowe. W piątek na Podlasiu startuje Święto Sztuki. Ponad 60 artystów przyjedzie na Art Białystok. To wydarzenie dla każdego, kto interesuje się współczesną kulturą wizualną albo po prostu szuka czegoś wyjątkowego na własną ścianę. W murach Politechniki Białostockiej zaprezentują się znani artyści debiutanci, a także galerie i kolektywy twórcze z Polski, Litwy oraz Białorusi. Będzie można zobaczyć i kupić m.in. malarstwo, grafikę warsztatową, plakat, fotografię, rzeźbę oraz rysunek, a przede wszystkim porozmawiać bezpośrednio z ich autorami. Wstęp jest wolny, a wszystko odbędzie się na Wydziale Architektury. W sobotę natomiast rusza festiwal Kierunek Wschód. To przegląd spektakli prezentujących kulturę pogranicza, w tym przedstawienia ze wschodniej granicy Polski. Na scenach Białego Stoku pojawią się artyści i zespoły m.in. z Armenii, Gruzji, Litwy, Macedonii Północnej i Białorusi. Do tego tematu jeszcze wrócimy na naszej antenie. A na koniec krótki sportowy akcent. Ośrodek sportowy na Zawadach ma za sobą rok działalności. Oczywiście z tej okazji odbyła się urodzinowa impreza, a my w RMF Max sprawdzamy, czy mieszkańcy polubili to miejsce i czy chętnie je odwiedzają.
6: Tak, choć można przyznać, że są jeszcze rezerwy. Przez ostatni rok przewinęło się w Zawadach 22 tysiące użytkowników. Najwięcej osób skorzystało z kortów do padla, bo ponad 10 tysięcy. Na boiskach piłkarskich zagrało 6 tysięcy osób, a z pola golfowego skorzystało blisko 5,5 tysiąca osób. Dodajmy, że wkrótce ośrodek na Zawadach wzbogaci się na przykład o boisko do koszykówki czy zadaszone korty do padla, z których można będzie korzystać też zimą.
3: O czym informował reporter RMF Max Robert Bońkowski. I to był flash RMF Max o 14 w skrócie. Przed nami już świeże prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przyjemne, słoneczne popołudnie z niegroźnymi chmurami na niebie prognozują w regionie synoptycy. Dopiero bliżej wieczora chmur na niebie znów zacznie przybywać, ale na dziś meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Wartości na termometrach niestety dużo niższe niż w ostatnich dniach. Dziś już nie ma szans na 20. Maks, na jakie możemy liczyć w Białymstoku, to 16. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać, a powieje z zachodu. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie i takie utrzyma się do końca dnia. Biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Hity na maksa. 4 minuty po 14, cytat na dzisiaj. Stojąc w miejscu, też można zabłądzić.
4: A to ja wiem, o czym mówisz, bo ja tak miałem ostatnio.
3: Tak?
4: Stałem i zabłądziłem. Bo...
3: I co?
4: Bo winda się zatrzymała nie tam, gdzie miałem nadzieję wysiąść. Asia Meus, Irek Jakubek.
3: Dzień dobry.
4: Z nami odnajdziecie właściwą drogę. Także w bok.

0: 14 po 14, jeśli chodzi o pracę, na dzisiaj to mówimy basta.
1: Ale basta za bastę, mamy taki układ.
0: Busta Rhymes, Mariah Carey i Sebastia. Posłuchaj sobie tego numeru w pracy, bo on spowoduje, że ta kawka, nawet jeśli jest trzecia, będzie smakowała dużo lepiej.
1: W wyjątkowym rytmie naszej muzycznej perełki. Taką muzyczną podróż w czasie wam teraz wrzucamy. I know what you want.
0: Ja to się boję takich ludzi, którzy wiedzą.

0: 22 minuty po 14. Mam nadzieję, że znacie choćby jedną Asię. Bo Asia to jest szczęśliwe imię. Asia wygrała 12 tysięcy złotych. A Monika?
1: Monika, wygrywasz
0: 74 tysiące złotych!
2: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
3: Tak było w piątek, a dzisiaj to możesz być ty, bo w sejfach złotej kumulacji w RMF Max 1 000 000 złotych do wyciągnięcia.
0: A minimum piątka, 5 000 złotych, fajnie, co? No to zgłaszajcie się właśnie teraz, bo za 4,92 trzeba wysłać SMS o treści Max. Max wysyłacie na 7467.
3: Możecie też wejść inną drogą www.rmfmax.pl, tam mnożymy wasze szanse. Sprawdźcie, jak prosto jest wejść do naszej zabawy, w której 1 000 000 jest do wzięcia.
0: Zapraszamy was do gry o 1 000 000 złotych. Max wysyłajcie teraz 7467. Max.
4: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: I po reklamie.

0: W naszym popołudniowym programie w RMF Max gramy tylko najlepsze hity na maksa. Specjalnie dla was, żeby wam lepiej czas pracy uciekał.
1: A dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj jest dzień, wielki dzień, bo Książulo wypuścił swoją pizzę. Można sobie kupić pizzę Książula od jednego z najpopularniejszych kulinarnych youtuberów. Pizza jest zmrożona. Generalnie zmrożonki odgrzewają ją w żabce i już internet huczy.
0: Huczy.
1: Że Książulo się skończył, a zaczął się Żabulo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Czas na remont.
16: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
15: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
16: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskone, Porta i Arcado.
15: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
16: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
17: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
18: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Przyjemne, słoneczne popołudnie z niegroźnymi chmurami na niebie prognozują w regionie synoptycy. Dopiero bliżej wieczora chmur na niebie znów zacznie przebywać, ale na dziś meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Wartości na termometrach no niestety dużo niższe niż w ostatnich dniach. Dziś już nie ma szans na 20. Maks, na jakie możemy liczyć w Białymstoku, to 16. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać, a powieje z zachodu. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie i takie utrzyma się do końca dnia. Biomet jest korzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jest znak, to jest sygnał, że jak ktoś się do trzeciej dogadał z szefem, że pracuje, to można już spokojnie wychodzić. Przypominają Akcent i Kylie i całe RMF Max.
1: Ale zanim wyjdziecie z pracy, to jeszcze koniecznie musicie kogoś poznać. Nastolatek z Polski, który ma fenomenalną pamięć. Chłopak pamięta naprawdę całe swoje życie. Pierwsze wspomnienia, jak miał 3 miesiące.
0: Dziś jest ten dzień, w którym wypomni ojcu, że go tak przewijał dopiero jak płakał 3 minuty. A najbardziej zaskakujące jest to, że tak świetną pamięć ma jednak chłopak, a nie dziewczynka.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro w samo południe.
0: Przypomnij mi, żebym przyszedł.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
7: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Jest godzina 15 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na Flash, Sport i Pogodę. Amerykanin Karl Deisserow oraz Niemcy Peter Higemann i Georg Nagel to, jak mówiliśmy, tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Nagrodzono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Dzięki temu odkryciu można badać uzależnienia, demencje czy choroby psychiczne. Testy przeprowadzane są na gryzoniach,
2: które mają te same objawy jak człowiek, i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
1: Tłumaczyła dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Aktualna sytuacja na drogach teraz we Fleszu. Ruch coraz większy w Białymstoku. Dłużej postoicie na pewno w okolicach Ronda Faustyny Kowalskiej oraz Ronda Lusy. Ciasno też na Warszawskiej, Pałacowej, Słonimskiej, Piłsudskiego, Mickiewicza i tradycyjnie na Ciołkowskiego. I jeszcze jedna cenna informacja dla kierowców. Od jutra spodziewajcie się utrudnień na Alei Jana Pawła II. Drogowcy będą remontować jezdnię na odcinku od mostu na rzece Białej do sklepu Lidl. Będzie ona połówkowo zwężana. Utrudnienia mają potrwać do piątku. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zainaugurował nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w nowym Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnym Abecadło. Rektor uczelni profesor Marcin Moniuszko podkreślił, że Abecadło to jedna z ważniejszych inwestycji uczelni w ostatnim czasie. Wymienił także m.in. Centrum Pielęgniarstwa czy budynek klinik zakaźnych, które powstały w kompleksie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Żurawiej.
3: Największym wyzwaniem inwestycyjnym, ale też największą radością pozostaje inwestycja w nowe budynki szpitalne w naszym kampusie dojlickim przy ulicy Żurawiej. Niesłychanie potrzebna inwestycja z punktu widzenia tego, co dzieje się w tej chwili z pacjentami w naszych szpitalach. W naszym szpitalu klinicznym pacjenci notorycznie niestety nie znajdują miejsca na swoich łóżkach. Tak bardzo wzrosła liczba ludzi w potrzebie. To dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady.
1: Podkreśla profesor Moniuszko. Trener Jagiellonii Białystok surowo ukarany przez Komisję Ligi Ekstraklasy za aferę SMS-ową. Od rana informujemy w RMF Max, że musi zapłacić 100 tysięcy złotych, nie poprowadzi drużyny w najbliższych 6 meczach Ekstraklasy. Ma też 2-letni zakaz udziału w meczach Ekstraklasy zawieszony na 3 lata. Posłuchajcie, jak odniósł się do tej decyzji.
4: Przyjąć z pokorą decyzję komisji. Tyle jako człowiek, jako trener mogę teraz zrobić. Pracować nad sobą i przekuć całą energię, którą mam teraz zespół, na tym mi najbardziej zależy, na tym się chcę skupić, bo za mało było w tym ostatnim okresie piłki, za dużo było takich rzeczy wokół piłki i oczywiście dołożyłem cegiełkę do tego, bardziej chodzi mi o kierunek, w którym chcemy teraz iść.
1: A przypomnijmy, afera SMS-owa dotyczy niedozwolonego kontaktu z sędzią przed meczem pod koniec ubiegłego sezonu. A teraz już Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi Flash Sportowy.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Popołudniowy Flesz Sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz nie wystąpi w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak przegrał mecz w półfinale z Australijczykiem Alexem de Minorem. O 20.45 czwarty mecz piłkarskiej kadry Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. To starcie będzie miało wpływ na sytuację w grupie B i na rozstawienie w losowaniu do eliminacji Mistrzostw Europy. Wcześniej, bo o 18.15 nasza piłkarska młodzieżówka U21 zagra z Włochami o awans do Mistrzostw Europy. Mimo 9 zwycięstw w 9 spotkaniach, biało-czerwoni ciągle nie są pewni występu na tej imprezie. Bezpośredni awans da wygrana, remis, a nawet przegrana jedną bramką. My liczymy jednak na wygraną.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, momentami dużym, ale bez opadów deszczu. Tak prognozuje IMGW. Wartości na termometrach dużo niższe niż w ostatnich dniach. Wieczorem w Białymstoku i Łomży będziemy mieć tylko 12 kresek. Ale za to wiatr wieczorem nie powinien nam już doskwierać. Noc stosunkowo ciepła, bo z 10 na termometrach. Jutro zachmurzenie umiarkowane, ale za to cieplej, w okolicach 18-19 kresek.
0: W każdej chwili Max nadaje hit.
6: O oto jest dzień! Oto jest dzień, w którym powrócił on, Michał Siwek. Dzień dobry!
7: Dzień dobry. Po 3 tygodniach nieobecności chciałbym powiedzieć, ludzie, którzy o tej porze roku jadą na urlop, są niepoważni. Nie, no my, ludzie, którzy pracujemy każdego dnia, tworzymy PKB tego kraju. RMF Max!
6: Aha.
7: No.
6: Dobrze,
7: Michał
6: dobrze.
7: Siwek.
6: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Super się słyszeć w tym składzie, super, że z nami jesteście, a to już Temper City i Self-Aware.

0: To takie słowa zachęty i wzmocnienia na resztę tego poniedziałku. Daj, daj, let's go. Dalej, dalej, let's go.
1: Dalej, dalej, let's
0: go. Tak śpiewają chyba tam.
1: Tego się będziemy dzisiaj trzymać. Shakira i Burna Boy za nami. 10 minut po trzeciej w RMF Max. A dokładnie 444 lata temu, tak przeczytałam w internecie dzisiaj, ludzie postanowili pominąć 10 dni w kalendarzu. Po to, żeby skorygować kalendarz, bo im się trochę rozregulował. No i po prostu wycięte 10 dni.
0: W sensie wzięli 10 dni i jakby pominęli po prostu.
1: Tak.
0: To mi się klei, bo to chyba było jak byłem na studiach. Wtedy tak miałem, że poszedłem do kumpla i zobudziłem się jakoś właśnie 10 dni później. Nie wiedziałem, co się z nimi stało.

0: Kygo i Take Me Back w RMF Max. Oni patrzą w przeszłość, a ja się zastanawiam, w sumie 13 minut to chyba jest wystarczająco, nie? Żeby wysłać SMS-a.
1: To zależy właśnie jakiego, wiesz? Bo to jest różnie.
0: Różnie to jest?
1: Takiego SMS-a na przykład, jak ktoś do mnie napisze i zapyta mnie, czy gdzieś przyjdę, to jest za mało czasu, żeby napisać takiego SMS-a. To 48 godzin zazwyczaj jest tak akurat, żebym odpisał na takiego SMS-a. Ale żeby wysłać SMS-a, który da wam wejście do złotej kumulacji, no to jak najbardziej.
0: To trzeba szybciutko. I to też długo nie trwa, jak się wpisuje hasło MAX, pod 7467 się wysyła, za 4,92. To jest szybka akcja. Na rmfmax.pl też można
1: ale
0: wejść.
1: Ale to jakby doprecyzujmy, że macie tylko te 13 minut. Więcej tak. Już nie macie dzisiaj, żeby wejść do gry.
0: Więcej nie będzie, bo Paweł Jawor i Paulina Sawicka za chwilę do kogoś będą dzwonić. Więc to jest naprawdę ostatni moment. My mamy dobre serduszka, dlatego my mówimy teraz, że to jest ostatni moment, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych. Max na 7467. Ślij teraz.

0: sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ale serducho chodzi. Takie emocje. I to nie mówię o meczu Polska-Bośnia. To jeszcze przed nami. To finał z sejfami Złota Kumulacja. No i właśnie, kręcimy już numer. Dzwonimy w sprawie sejfów. Dzwonimy w sprawie może miliona złotych, bo w jednym z sejfów jest ten milion.
2: Jestem ciekawa, gdzie teraz jesteście, bo być może zrobicie zakupy. Może skończyliście właśnie swoją zmianę w pracy, wracacie i ten telefon dzwoni i dzwoni. Gorzej, jak jest wyciszony, mam nadzieję, że będziecie. Halo, dzień dobry, Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Dzwonimy w sprawie sejfów i dużych pieniędzy. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry. To jak masz na imię?
3: Konrad,
1: super. To
2: moja druga połówka tak się na mnie nie cieszy, jak Konrad się na mnie dzisiaj ucieszył przez telefon. Konrad, najpierw formalności. Sejfy od 1 do 30. Jaki numer wybierasz?
3: 21.
2: A to jest jakaś specjalna liczba dla ciebie? Jakaś szczęśliwa?
3: Jakby to powiedzieć, od urodzenia kojarzy mi się cały czas numer domu 21, numer w dzienniku 21.
2: Czyli to może być po prostu przeznaczenie. Konrad, jeszcze tak krótko, co robisz i skąd jesteś?
3: Jestem teraz w domu na zwolnieniu lekarskim. Skąd jestem? Teraz jestem w miejscowości Montfita obok Łomży.
1: Okej. To jest, rozumiem, informacja też dla ZUS-u, tak? Że jesteś na L4 w domu.
2: Że nie muszą sprawdzać, że jesteś.
1: Także już masz dowód taki, że...
2: To musisz jeszcze zakaszleć, żeby dowieść, że jesteś chory.
1: Dobrze, ale tak już przechodząc do takich spraw, które mogą ci podnieść gorączkę, no to dzisiaj w sejfach minimum 5000 zł, a maksymalnie 1 000 000 zł. My byśmy bardzo chcieli, żebyś to właśnie ty trafił ten 1 000 000 zł, żeby każdy w ogóle ze słuchaczy trafił 1 000 000 zł. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie, ale chcielibyśmy od ciebie odkupić. I teraz kładziemy na stół 8000 zł. Co ty na to za twój sejf?
3: Wiecie, to jest dla mnie zaskoczenie straszne i powiedziałem, że jeśli już zadzwonicie do mnie, zostanę przy sejfie.
2: Ale ja będę jeszcze próbować. Ja jeszcze mam tysiaka w kieszeni i w takim razie proponuję 9000 zł. Konrad, przypominamy, że minimum to jest 5000. Ty możesz mieć 9000 zł właśnie teraz. Wiesz, no nie stresujesz się, nie czekasz, po prostu masz kasę w ręku. Co ty na to?
3: Zostaję przy sejfie.
2: To jakieś działa trzeba wytoczyć.
1: Co?
2: Jakąś... Wyciągnij coś z kieszeni.
1: Jakiś paracetamol, ibuprofen, tak?
3: Wybrałem gripek, także.
1: Dobra. Słuchaj. Czyli jesteś pełen świadomości, pełen zmysłów.
3: Tak.
1: Proponujemy ci za twój safe. Mamy coś tam jeszcze?
2: Co byś w ogóle chciał? Jakie jest twoje marzenie? Być może, nie wiem, jakieś wakacje?
3: Wykończyć dom. Jestem w trakcie budowy.
2: No dobra, to ja mam taką ostateczną propozycję jeszcze. 10000 zł. Dobra, nie, stop. 11000 zł to jest moje ostatnie zdanie na wykończenie domu. Myślę, że to jest fajna kasa. Safe czy pieniądze, Konrad? Zegar ucieka, wybieraj.
3: Safe,
1: ostatecznie. No dobra, otwieramy safe w takim razie. No i w twoim sejfie jest...
2: 7000 zł, brawo!
1: Będziesz miał na kolejną wizytę w aptece na pewno. Tam się dużo pieniędzy zostawia, jak się jest przeziębiony.
2: Konrad spod Łomży. Brawo! I właśnie tak rozpoczęliśmy tydzień w Złotej Kumulacji. Uwaga, milion nadal w grze. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Konrad na El Cuatro, a jednak zarobił 7000 zł dzisiaj w Złotej Kumulacji.
4: I 100% tej kwoty absolutnie do niego leci, to nie jest w żaden sposób okrojone, nikt podatków od tego... chyba jednak coś tam jest, ale no, nie wnikajmy w to. Słuchajcie,
2: jutro milion, to jest ważna opcja, słuchajcie, 1 000 000 zł do zgarnięcia.
4: 7467.
0: Max.
4: To numer, pod który wysyłacie SMS za 4,92 z VAT.
0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Chcę
0: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: obowiązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, momentami dużym, ale bez opadów deszczu. Tak prognozuje IMGW. Wartości na termometrach dużo niższe niż w ostatnich dniach. Wieczorem w Białymstoku i Łomży będziemy mieć tylko 12 kresek. Ale za to wiatr wieczorem nie powinien nam już doskwierać. Noc stosunkowo ciepła, bo z 10 na termometrach. Jutro zachmurzenie umiarkowane, ale za to cieplej, w okolicach 18-19 kresek.

0: czujesz ten funk, Michał?
1: Ja czuję ten funk.
0: Czujesz go?
1: Ja nie wiem, czy ja czuję ten sam, co ty, ale jakiś czuję.
0: No a jaki? Przecież to samo słyszysz. No przecież to jest Sexy Magic w RMF Max.
1: To jest, to ten sam.
0: To jest ten sam.
1: Słuchajcie, czując funk jednocześnie zapraszamy do Japonii 17-latek stamtąd, ale łeb. Zbudował taki model AI, który diagnozuje ADHD, robiąc tylko skan siatkówki.
0: Skan siatkówki?
1: Skan siatkówki.
0: To słuchaj, to jest problem, bo skan siatkówki w Polsce to zawsze wychodzi tak samo.
2: Jesteśmy mistrzami świata!
1: No wieczorem będzie jeszcze skan piłki nożnej i może nie wyjść tak dobrze. Polska Bośnia dziś wieczorem, jeszcze o tym będziemy dziś mówić.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-myślnik-białystok.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: To już godzina 16 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na świeży flash i pogodę. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywać na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł. To o 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7,82 zł. Co mogą przynieść kolejne dni?
7: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. To w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
6: Tłumaczył Igor Skrzypek.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Od dziś otwarta jest dla mieszkańców nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Nowoczesny budynek znajduje się przy ulicy Wiewiórczej, tuż obok Starostwa Powiatowego.
8: Dysponujemy dużo większym budynkiem. Po pierwsze zaprojektowanym, wybudowanym pod wszystkie nasze potrzeby. Dysponujemy powierzchnią ponad 3600 metrów. To, czego nam brakowało w poprzednich lokalizacjach, a było ich trochę. Pracowaliśmy na Kilińskiego, na Branickiego, na Sienkiewicza, na Pogodnej. Zawsze czegoś brakowało. Albo nie mieliśmy parkingów, albo nie mieliśmy wind. Te budynki zawsze nie były dostosowane do naszych potrzeb, a przede wszystkim potrzeb naszych klientów. Budynek spełnia wszystkie standardy dostępności.
6: Opowiadał szef Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Matusiak, a jego budowa kosztowała 40 milionów złotych. Można już składać wnioski o stypendia artystyczne w Białymstoku na rok 2027. Mogą je otrzymać osoby pełnoletnie, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury albo opieką nad zabytkami, a można dostać 15 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 2 listopada w Urzędzie Miejskim przy Słonimskiej. Przenosimy się teraz do Książnicy Podlaskiej, która zaprasza na spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich językoznawców, mistrz błyskotliwej anegdoty i znawca tajemnic polszczyzny, spotka się z wami w czwartek o 17. Tego dnia Książnica zainauguruje obchody 500. rocznicy urodzin Łukasza Górnickiego i 40-lecia patronatu. A na koniec popołudniowego flesza RMF Max czas jeszcze na szybki raport sportowy z weekendu. Przygotował go i przedstawi nasz reporter Robert Bońkowski.
9: Jagiellonia w sobotę przegrała towarzyski mecz z Polonią Warszawa 1-2. Mecz rozgrywany był w formule 4 razy po 30 minut. W koszykówce porażka Żubrów Białystok. Białostoczanie przegrali z Księżakiem Łowicz 79-91. W siatkówce w pierwszej lidze kobiet druga wygrana KS Bas. Tym razem nasze dziewczyny pokonały 3-1 na wyjeździe KS Sędziszów Małopolski. Na koniec futsal. Porażka 1-3 ekstraklasowej Jagiellonii z Wiarą Lecha Poznań. Z kolei w pierwszej lidze Futbalo pokonało 8-3 Red Devils Chojnice, a Bonito pokonało 3-2 KS Gniezno.
6: I to był Flash RMF Max o 16 w skrócie. Teraz przed nami już świeże prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.

0: Pogoda wieczorem raczej nie powinna nas zaskoczyć, no ale z prognoz IMGW wynika, że władze na niebie mają mieć chmury. Padać nie będzie. W tym temacie specy z IMGW też mówią jednym głosem. Wartości na termometrach dużo skromniejsze niż w ostatnich dniach. Wieczorem w Białymstoku i Łomży spodziewamy się temperatury na poziomie 12, maksymalnie 13 kresek, ale za to wiatr wieczorem nie powinien już tak mocno dokuczać. W nocy maks 10 oczek na plusie, a jutro zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach 18-19 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Sprzedawcy sklepowi i kasjerzy. Wiesz, że to jest najpopularniejszy zawód w Polsce?
4: Naprawdę?
3: Tak, 747 tysięcy osób wykonuje ten zawód. Więc pozdrawiamy serdecznie.
4: Pozdrawiamy i dziękujemy, bo gdyby nie wy, to nie miałabym dzisiaj swojego batonika, a to ważna rzecz.
3: Więc również dziękujemy jednocześnie i zaraz zapraszamy do zabawy zawodówka, gdzie będziemy zgadywać zawody, które wykonują słuchacze RMF Max. Michał Siwek.
4: Justyna Borycka, a to już Post Malone i Sunflower.

0: Zalia tak przyjemnie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jakbym miał zgadnąć, jaki zawód wykonuje Zalia, to strzelałbym w piosenkarkę.
0: W piosenkarkę? Tak byś strzelał?
2: Tak bym strzelił.
0: W ogóle nie masz takiej wiedzy oczywiście.
2: Pewności nie ma nigdy.
0: Pewności nie ma nigdy. No właśnie, jaki macie zawód? O to będziemy was pytać, to jest zabawa.

Coś na pewno, nawet tą, którą, do której chodzi się czasem z mniejszym niż większym uśmiechem, za coś się jednak kocha i to właśnie piszecie do nas na Messenger RMF Max.

0: Muzyczny kosmos, Neptunika i What If w RMF Max. I muzyczny, no nie, jednak nie muzyczny, ale kosmos w warszawskim metrze. Tamtędy poruszała się ostatnio i uwaga, ja powiem poważnie, żyrafa.
1: Jak żyrafa? Żyrafa? Jak się zmieściła żyrafa do metra?
0: To była mała żyrafa. To była mini żyrafa tak zwana. Żyrafka.
1: Żyrafka.
0: Żyrafiątko.
1: Aha.
0: Nie no, tak naprawdę to się okazało, że to był pudel, tylko wystylizowany i pofarbowany w żyrafie łaty.
1: Słuchaj, to na pewno był millennials ten pudel. Jemu rodzice też na pewno mówili, że może być kim chce po prostu.
0: Tak,
1: wiesz?
0: Tak, tak.
2: Archelanie, znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Śliwka za jedyne 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cebula tylko 1,99 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 2,99. Oraz jabłko w super cenie. 2,49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Czas na remont.
10: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
9: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
10: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
9: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
10: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: I po reklamie.

0: Klasyczek od Bruno Marsa w RMF Max. Tuż przed zabawą zawodówka. W zabawie zawodówka dzisiaj z nami jest Arek. Arek zawodowiec, którego zawodu jednak jeszcze nie znamy i dopóki nie rozpoczniemy zabawy, to się tego zawodu od ciebie dowiadywać nie chcemy. Za to chcemy się dowiedzieć na przykład, jak się masz, Arek, dzisiaj.
1: No, dzisiaj mam się dobrze, bardzo dobrze nawet bym powiedział.
2: Dobra, Arek, bo napisałeś nam, że kochasz swoją robotę za to, że nie znudziła się od 25 lat. Za to, że możesz czasem zrobić coś tak, jak ci się podoba i nie musisz słuchać tych na górze, że nikt cię nie słyszy, a ty słyszysz wszystkich i nikt cię nie widzi, a ty widzisz wszystkich. Strasznie nas to zaintrygowało. To będzie trudne zadanie chyba, co?
1: No, myślę, że może nie aż tak trudne, ale...
0: Arek, czy ty uświadomiłeś sobie, że jesteś Bogiem? Bo to brzmi trochę, jakbyś był.
1: No może troszeczkę może jestem. Może,
0: nikt nie widzi ciebie, ty widzisz wszystkich.
1: Tak, troszkę nie widzę tam
2: oczywiście. Dobra, słuchaj, Arek, to nie ma co tutaj dużo gadać, trzeba zgadywać, więc teraz prosimy też słuchaczy RMF Max, żebyście pisali nam na Messengerze swoje propozycje, co Arek robi z zawodu, a ja już odpalam stoper.
0: Ile my tego czasu mamy?
2: 45 sekund, nie ma za dużo.
0: Bożku, tak mało.
2: Dobra, czas, start. Arek, czy to jest jednoosobowa działalność, czy ty w jakiejś firmie pracujesz?
1: No, w firmie więcej osób pracuje. To nie jest jednoosobowa działalność.
0: Dobrze, Arek, czy jest potrzebne wykształcenie do tej pracy? Wyższe?
1: Wyższe nie, ale byłoby potrzebne na pewno doświadczenie.
2: Okay. Pojawiły się propozycje na Messengerze, że jesteś może operatorem monitoringu?
1: Nie, niestety nie.
2: Okej. A ochroniarzem?
1: Też nie.
0: Okej, ale czy coś ma to wspólnego z kamerami, obserwowaniem?
1: Nie, absolutnie.
2: Okej, czyli nie. A czy na przykład na dźwigu pracujesz?
1: Nie pracuję na dźwigu.
0: Czy zarządzasz jakąś grupą ludzi?
1: Tak, oczywiście.
2: Obsługa kina też się pojawiła? Ajajaj, nie udało nam się zgadnąć, słuchaj. Ale teraz tak naprawdę do ciebie, słuchaj, Arek, należy decyzja. Czy nam chcesz powiedzieć, kim jesteś, czy nie? Czy będziemy tutaj kisnąć z ciekawości?
1: No, jestem kucharzem.
0: Kucharzem jesteś?
2: Kucharzem! To czekaj,
0: ale jakim cudem ty widzisz wszystkich?
1: No, widzicie, no, kucharzem.
2: To jest taka otwarta kuchnia?
1: Nie, właśnie zamknięta. Dlatego ja was wszystkich widzę, a wy mnie nie widzicie.
2: Aha.
1: I tak samo nie słyszycie, a ja was słyszę.
2: No dobra, uznajemy to w takim razie, Arek.
1: I tak dalej.
2: Aha.
0: No dobra, Arek, co mam zrobić na kolację, bo nie wiem.
1: Szczerze mówiąc, to nie mam pomysłu, naprawdę.
0: No wiesz co, taki kucharz z ciebie.
1: Emocje teraz, no co można zrobić na kolację? Zrób sałatkę. No, coś na lekko na wieczór, żeby brzuszek nie bolał.
2: Nie, takich ratów nie chcemy, coś niezdrowego ma być.
0: A nie, czekaj, ja zrobię. To ty nie rób, Boryna, jak nie chcesz, ja zrobię.
2: Dzięki, Arek.
3: RMF Max.

0: No i fajnie, pogadaliśmy sobie z Arkiem jeszcze w RMF Max. Two Colors i Primadonna to już za nami, a my za chwilę się szykujemy na prognozę pogody i słuchajcie, no niestety ta jesień przyjdzie, ta deszczowa.
1: Ona nadchodzi?
0: Uh-huh,
1: a tak kiedy mówią. Dokładnie? Powiedz mi.
0: No podobno w przyszłym tygodniu już, chociaż liczę na to, że weekend jeszcze będzie ładny.
1: Zatem
0: chciałabym.
1: Zatem tej złotej polskiej jesieni jeszcze sobie napchajcie do kieszeni, póki ona jest, cieszmy się nią, a na prognozę pogody zapraszamy zaraz w RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: I po reklamie.

Pogoda wieczorem raczej nie powinna nas zaskoczyć, no ale z prognoz IMGW wynika, że władze na niebie mają mieć chmury. Padać nie będzie. W tym temacie specjaliści IMGW też mówią jednym głosem. Wartości na termometrach no dużo skromniejsze niż w ostatnich dniach. Wieczorem w Białymstoku i Łomży spodziewamy się temperatury na poziomie 12, maksymalnie 13 kresek, ale za to wiatr wieczorem nie powinien już tak mocno dokuczać. W nocy maks 10 oczek na plusie, a jutro zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach 18-19 kresek.

0: oj, zaraz łupnie. Will.i.am, this is love w RMF Max. My tak was podkręcamy jeszcze trochę w ten poniedziałek, bo trochę energii się pewnie jeszcze przyda o tej porze, a za 4 minuty będzie 17.
1: A niektórzy pójdą dziś później spać, bo jeszcze do obejrzenia mecz Bośnia-Polska w piłkę nożną, a tu sił wiele trzeba, żeby piłkę nożną w Polsce oglądać. Aha. Ale zostawmy to na razie, bo tym się jeszcze dzisiaj zajmiemy. O plaży w Mielnie chciałbym, bo zrobiła się podobno fioletowa.
0: Aż się boję zapytać od czego, no?
1: Nie, to od takiego nagromadzenia minerałów z grupy krzemianów. To nic niebezpiecznego, ale można pójść zobaczyć, pięknie to wygląda.
0: Pięknie, czyli złota polska jesień, ale fioletowa tym razem.
1: No, czemu nie?
2: Od świtu do świtu. RMF Max.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale. Let's
3: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: I po reklamie.

0: Podkarpacie 97 i 5 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie, jest 17. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na flash i pogodę. Szczepan Twardoch zdobył Nikę, zapowieść nul o wojnie w Ukrainie. To także książka o życiu, utracie i umieraniu, mówi autor. To moja najważniejsza książka. Ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, podkreślał pisarz na gali Nika w Warszawie.
2: Ja zawsze pisałem powieści, które były w jakimś wymiarze historyczne, a historia po prostu nas dogoniła teraz. Pan Mirza Eliade pisał, że historia zaczyna się od wspólnie przeżytej katastrofy. I to jest właśnie ona.
1: Nul opublikowało w ubiegłym roku wydawnictwo Marginesy.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Czy wiecie, że Białystok będzie miał bezpośrednie połączenia kolejowe z Rzeszowem i Lublinem? Czy wiecie, że podróż z Białegostoku do Warszawy skróci się o około 40 minut i potrwa 70 minut? Będzie to możliwe dzięki nowym liniom kolejowym, które powstaną w regionie, a będzie ich 150 kilometrów. Przez Podlasie mają przebiegać dwie kluczowe magistrale.
3: Jeśli chodzi o ten projekt, jego przygotowanie trwało blisko 2 lata. Projekt rozpoczął się od konsultacji. Województwo Podlaskie było jedną z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych.
1: Podkreśla Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PLK SA. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. Aż 7 tysięcy maskotek udało się zebrać w ramach akcji Od harcerza i Zuszka pluszek dla maluszka, poinformowano dziś na konferencji prasowej w Białymstoku. Pluszaki zostaną przekazane stacjom pogotowia ratunkowego w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Sejnach. Będą wspierać najmłodszych uczestników wypadków. W akcję zaangażowały się środowiska białostockiego chówca ZHP, uczniowie szkół podstawowych, przedszkolaki oraz mieszkańcy. We fleszu o 17 szybki rzut oka na pogodowe mapy. Sprawdzamy prognozy na jutro dla Podlasia. Będzie cieplej, bo na termometrach w Białymstoku zobaczymy 18 stopni, a na niebie przeplatanka chmur i słońca. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Rozbudowa czeka ośrodek sportowy na Zawadach w Białymstoku. To miejsce jest otwarte dla mieszkańców już rok. Dlatego sprawdzamy, ile osób w tym czasie go odwiedziło i czym w przyszłości planuje zaskoczyć mieszkańców.
4: Przez ostatni rok przewinęło się w Zawadach 22 tysiące użytkowników. Najwięcej osób skorzystało z kortów do padla, bo ponad 10 tysięcy. Na boiskach piłkarskich zagrało 6 tysięcy osób, a z pola golfowego skorzystało blisko 5,5 tysiąca osób. Dodajmy, że wkrótce ośrodek na Zawadach wzbogaci się na przykład o boisko do koszykówki czy zadaszone korty do padla, z których można będzie korzystać też zimą.
1: Informował Robert Bońkowski. A na koniec świeża wiadomość dla kierowców. Jutro rusza remont mostku nad Białą na ulicy Sokulskiej w Białymstoku. Utrudnień w tym miejscu spodziewajcie się do 12 października. A teraz pora już na wieści od synoptyków.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Speces i MGW na wieczór nie zapowiadają opadów, ale władze na niebie mają mieć chmury. Tak wynika z najświeższych prognoz synoptyków. Wieczorem na termometrach w Białymstoku będziemy mieć temperaturę w okolicach 13. Wiatr nie powinien dokuczać, powieje słabo. W nocy na termometrach nie najgorsza temperatura, bo temperatura na poziomie 10. No a jutro będzie cieplej niż dziś. Meteorolodzy zapowiadają w Białymstoku nawet 19 kresek. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc słonecznych momentów raczej nie powinno nam zabraknąć.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
6: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Znasz takie przysłowie?
7: Teraz już tak. Kącik poezji w RMF Max w kanale nadawczym uważam za otwarty. Po 17.
6: Jest takie. I zrobili artykuł cały i sprawdzili. Co mówią eksperci? Czy rzeczywiście będzie mroźna zima? I eksperci mówią...
7: Jeszcze nie wiadomo.
6: Jeszcze nie wiadomo, dokładnie.
7: Wiedziałam. Marlon Hofstadt teraz w głośnikach, a tutaj kanał nadawczy Siwie Gyborycka. Cześć!

0: Minelli w RMF Max. 11 minut po 17, tutaj kanał nadawczy. A ty wiesz, Michał, że już niedługo i w nocy będzie bruz?
1: Jakbyś mi tak powiedziała, to ja bym ci powiedział, że...
2: To chyba żarcik.
1: Słuchajcie, Jan Urban, to są jego słowa, to jest jego głos. Na konferencji prasowej nasz selekcjoner na jedno z pytań odpowiedział właśnie w ten sposób. Uważam, że to piękny sposób odpowiadania na pytania.
2: To chyba żarcik.
0: I bardzo byśmy chcieli, żeby ten żarcik, ten dźwięk jeszcze zabrzmiał dzisiaj wielokrotnie w RMF Max, więc tutaj pytanie do was.
1: Co dla was jest żarcikiem, kochani?
2: To chyba żarcik.
0: Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości.
1: A wiesz, że Mrozu z Kacperczykiem nigdy nie nagrają razem piosenki?
0: Nigdy nie nagrają razem piosenki?
2: To chyba żarcik.
1: No to żarcik, bo jest piosenka Mroza i Kacperczyków. Wszystko, czego chciałem w RMF Max. Jest 17.12, a wy bądźcie z nami w RMF Max i nagrywajcie nam głosówki na Messenger, co dla was jest żarcikiem.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Bardzo przyjemnie to brzmi o tej porze, 22 minuty już po 17.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my tymczasem chcielibyśmy zapytać was, co waszym zdaniem jest żarcikiem.
0: Mamy pierwsze propozycje, uwaga.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
4: To chyba żarcik.
2: Pan Jan Urban, nasz selekcjoner kadry, w taki sposób odpowiedział na pytanie na konferencji. Zakochaliśmy się w tym. Ja uważam,
0: totalnie,
2: że to
0: się zakochaliśmy,
2: powinno wejść do współczesnego języka polskiego.
0: Tak, lecimy dalej.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
0: O, to było to samo, to poczekaj.
5: Dla mnie żarcikiem jest historia z wczoraj.
0: To nie ten żarcik. To ten żarcik miał być.
6: Jak to jutro dopiero wtorek?
4: To chyba żarcik.
2: No to chyba żarcik.
0: To chyba żarcik. Grajcie jeszcze, znaczy nagrywajcie jeszcze głosówki na Messengerze RMF Max. Co jest dla was żarcikiem? Dajcie znać, bo fajnie by było, jakby pan Jan Urban jeszcze się u nas pojawił dzisiaj, nie?
2: A ja jestem bardzo ciekawy tej historii z wczoraj. Zaraz sobie posłuchamy jej w całości.
7: Reklama. Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: Czas na remont.
14: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
13: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
14: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
13: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
14: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
19: I po reklamie.

0: Kugel i na zakupy w poniedziałek to się może wydarzyć, bo jak lodówka pusta po weekendzie, to trzeba jeszcze coś nadrobić przed meczem dzisiejszym na pewno. A mikrofon sobie włącz. O,
1: ale
0: dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć, że my już nigdy nie zagramy tej piosenki.
2: To jest moja wypłata?
0: Przepraszam, nie to miałam puścić.
3: To chyba żarcik.
0: To miałam puścić. Boryna, ale ci zepsułam żart.
1: Strasznie mi zepsułaś i twój dobór przycisków, które wybierasz do wciśnięcia. To jest chyba żarcik.
0: To jest poniedziałek w pracy po prostu, słuchajcie, no. A co u was jest z żarcikiem?
2: To jest moja wypłata?
3: To chyba żarcik.
0: Tak, to już mieliśmy, ale dla formalności musiało się jej stać zadość.
4: Codziennie rano, kiedy przeliczam dzieciaki w mojej grupie przedszkolnej i dochodzę do momentu 23, 24 i 25, to nie pozostaje w mojej głowie nic innego, tylko stwierdzenie.
3: To chyba żarcik.
1: Można się tylko domyślać, że pani jest menedżerką biura.
5: To jest nowość RMF Max.

0: Tame Impala i Jenny to Dracula w RMF Max. Kanał nadawczy za 20 minut. Będzie 18.
1: Jakby do czegoś dążysz, czy tak po prostu wymieniasz fakty?
0: Ja dążę, ponieważ mam takie poczucie, że nawet jak jest dużo słońca i wszyscy tak cisną, idź na dwór i rób rzeczy i w ogóle ciesz się życiem. Aha. Jak chcesz poleżeć pod kocem po prostu w taki poniedziałek, jak gdzieś po pracy, to sobie poleż. Jakby nikt tego nie sprawdza. Już można, jest jesień, można.
1: Nie sprawdzimy tego. Obiecujemy wam, że my tego nie sprawdzimy.

Speces i MGW na wieczór nie zapowiadają opadów, ale władze na niebie mają mieć chmury. Tak wynika z najświeższych prognoz synoptyków. Wieczorem na termometrach w Białymstoku będziemy mieć temperaturę w okolicach 13. Wiatr nie powinien dokuczać, powieje słabo. W nocy na termometrach nie najgorsza temperatura, bo temperatura na poziomie 10. No a jutro będzie cieplej niż dziś. Meteorolodzy zapowiadają w Białymstoku nawet 19 kresek. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc słonecznych momentów raczej nie powinno nam zabraknąć.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Faithless i Bibi Rexa w RMF Max. Dobrze łupią w poniedziałek. Przetrwaliśmy poniedziałek w pracy, Michałku, po twoim urlopie. Zobacz.
1: My przetrwaliśmy, a polscy piłkarze jeszcze muszą przetrwać mecz w Bośni i Hercegowinie. My też musimy przetrwać ten mecz, więc spotykamy się jutro w formie nieznanej.
0: Nie wiadomo jeszcze, w jakich będziemy nastrojach. Mamy nadzieję, że dobrych. Tymczasem zostańcie z RMF Max, za chwilę Graba, a my się słyszymy jutro. Siwek i Borycka, cześć.
1: Pa.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: a i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: I po reklamie.
12: I've got a bagan.

0: Forever.
1: Magda.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
7: Słuchacie RMF Max Podlasie. Pora na podsumowanie najważniejszych informacji z regionu. Marta Tyka, zapraszam. 15-latek poinformował o podłożeniu ładunku wybuchowego w jednym z samolotów na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września. Informacja została potraktowana poważnie, a sprawą zajęli się policjanci z Mokotowa. Ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do województwa podlaskiego. Służby nie podają szczegółowych informacji. A my zupełnie zmieniamy temat. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Podkreśla Rafał Banaszewski, pełnomocnik zarządu PLK SA. W Podlaskiem powstanie ponad 150 km nowych linii kolejowych. Kolej doprowadzona będzie do Zambrowa, Kolna i Wysokiego Mazowieckiego.
8: Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19.
7: Dzięki tej rozbudowie Białystok będzie miał m.in. bezpośrednie połączenia kolejowe z Lublinem i Rzeszowem. Przyjmuję z pokorą tę decyzję, powiedział Adrian Siemieniec. Trener Jagiellonii zabrał głos w sprawie decyzji Komisji Ligi Ekstraklasy, która ukarała go za aferę SMS-ową. Siemieniec ma do zapłaty 100 tysięcy złotych, nie poprowadzi drużyny w najbliższych 6 meczach Ekstraklasy. Ma też 2-letni zakaz udziału w meczach Ekstraklasy, zawieszony na 3 lata.
9: To bardzo długo trwało i to ten był trudny okres dla mnie, dla mojej rodziny, myślę też dla klubu, dla zawodników, dla nas wszystkich, bo to się też, ten temat bardzo dużym echem odbił, też się to ciągnęło bardzo długo, także no mamy decyzję Komisji Ligi, ja zostawiam tą ocenę i komentowanie tego, tej decyzji państwu, zostawiam ją opinii publicznej, zostawiam ją mediom, przyjmuję z pokorą tą decyzję.
7: Przypomnijmy, sprawa dotyczy niedozwolonych kontaktów przed meczem 33. kolejki Ekstraklasy oraz naruszenia przepisów obowiązujących trenerów i sędziów. To warto wiedzieć z RMF Max. Wzrok warto mieć na oku. Na bezpłatne badania wzroku zaprasza Wojewódzki Szpital Zespolny w Białymstoku. Odbędą się one 24 października w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. To będą badania przesiewowe w kierunku AMD i cukrzycowego obrzęku plamki. Niektóre choroby siatkówki mogą rozwijać się długo bez wyraźnych objawów, dlatego warto korzystać z badań profilaktycznych, szczególnie po 70 roku życia i przy cukrzycy, podkreślają organizatorzy. Nowość w Podlaskiem. Rusza nowa aplikacja, która ma zachęcać panie do ruchu, aktywnego i wspólnego spędzania czasu, a nazywa się Aktywne Podlaskie w związku ze sportem. Oferta skierowana jest do pań 18+, które regularnie trenują. Aplikacja umożliwi uczestniczkom monitorowanie postępów i pokonanego dystansu. Kilometry zamienią się później w punkty, a te w nagrody. Szczegóły znajdziecie na stronie wzwiązkuzesportem.pl.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: W RMF Max Podlasie spoglądamy na pogodowe mapy i sprawdzamy, jaką pogodę specy z IMGW zapowiadają w regionie na jutro. Jutro zachmurzenie umiarkowane, więc tych słonecznych momentów nie powinno nam zabraknąć, zwłaszcza w pierwszej części dnia. No i temperatura będzie wyższa niż dziś. Jutro specy z IMGW prognozują w stolicy Podlasia 18, maksymalnie 19 kresek. No i wszystko wskazuje na to, że jeszcze wrócą do nas dwudziestki. Te mają pojawić się na termometrach w okolicach czwartku.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: Witajcie w poniedziałek w 18:00, Przemek Grybowski w RMF Max. Zaczynamy oficjalnie już tak powoli nasz wieczór od 20:00. Nowe wydanie Listy Hobbens. Będą nowości, premiery tego tygodnia. Teraz numer, którego mam nadzieję posłuchamy razem, bo Alan Walker twierdzi, że to jest jego najlepsza produkcja ostatnich miesięcy. Alan Walker, Ava Max, Fate.

Historia pięknej Ofelii od Taylor Swift, która tydzień temu zabrała do domu kolejne statuetki MTV. Ma już tyle tych nagród, że chyba jej miejsca na półce niedługo zabraknie, ale przecież ona i Travis Kelce ostatnio kupili sobie nową posiadłość, nową wielką willę i tam jest piwnica. Na pewno gdzieś to wszystko się poupycha. Margaret ma trochę mniej nagród niż Taylor Swift, ale na liście Cobbenc też obecna jest coraz częściej. Oto jej nowość, którą polecam na jesień w RMF Max. Prima Ballerina.

0: Bad Memories od Meduzy. A propos wspomnień, skoro za 3 miesiące będzie już 2027, to od 2019 za 3 miesiące będzie nas dzielić już 8 lat. Czyli można powiedzieć, że 8 lat temu było normalnie. No od tego 2019 do dzisiaj to się trochę pozmieniało, musicie przyznać. A Lady Gaga wciąż taka sama, świetnie śpiewa. Za chwilę Lady Gaga w RMF Max i jej Bad Romance.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Nie udawaj, w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: I po reklamie.

Muzyka klubowa to jego domena. Alan Walker w RMF Max i Dancing in Love bije rekordy koncertowe. Ja mam do was teraz rekord festiwalowy. Sezon oficjalnie w tym roku już, no można powiedzieć, się dobiegł końca, ale powoli startują informacje i wydarzenia na 2027. No i pobito rekord w Wielkiej Brytanii. Legendarny Glastonbury wyprzedał się, słuchajcie, w 42 minuty. W 42 minuty poszły wszystkie bilety na Glastonbury 2027, a wiadomo, że tam zawsze występują mega gwiazdy, największe, ale też mniejsze i gwiazdy przyszłości i każdy chce tam być, może macie takie marzenie. Jeżeli tak, to ogłoszono, że wiosną jeszcze będzie można się jakby co załapać, bo wystartuje odsprzedaż biletów wszystkich tych wejściówek, które zostaną zwrócone albo nieodebrane, czyli jest nadzieja. Teraz też rekordzista, no wiralowy rekordzista, internetowy rekordzista, MJ Deli w RMF Max nawija w Deli Supreme.

0: dodawał nam energii i o to chodzi, w szczególności jesienią, bo wiecie co? Muzyka może poprawiać dzień. Sprawdzili to w badaniu codziennych zachowań. Słuchanie muzyki należało do czynników najmocniej związanych z naszym lepszym nastrojem i mniejszym odczuwanym stresem. No to za chwilę numer, który też was odstresi. I to jak? Swedish House Mafia w kawałku Happiness is So Sad. Sprawdzimy też, co w pogodzie na jutro.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Podlasie 97 i 5 FM.
8: Dość dobrze wyglądają prognozy synoptyków na wtorek dla naszego regionu. Mamy go spędzić w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. Temperatura wyższa niż dziś. Jutro termometry w Białymstoku i Łomży mają się rozgrzać nawet do 19 kresek. No i tylko wiatr nie zamierza odpuszczać. Jutro znów będzie o sobie mocno przypominać. Ale jest też druga dobra wiadomość. Dwudziestki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Mają się pojawić na termometrach w okolicach czwartku. Deszczu póki co nie widać na pogodowych mapach Podlasia.

0: Wielka szkoda, że ten numer wypada nam dzisiaj przy poniedziałku zestawienia listy Hot Bands. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, ale spoko, są fajne nowości, są premiery. Jest to nowa piosenka Taylor Swift, wróci także Rose, Fred Again też. Zaczynamy dosłownie za kilka chwil, teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia. I czas odpalać po raz kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. I tym razem zaczynamy na spokojnie od retro party. No właśnie, czy to będzie spokojna impreza, nawet jeżeli w stylu retro? To tu mam poważne wątpliwości, bo może być naprawdę przegrubo. DJ Saber zaprasza w sobotę po godzinie 22 na ulicę Piękną do klubu Infinity Białystok. Muzyczna nostalgia, jeżeli lubicie bawić się do troszkę starszych numerów, no to właściwie lepszej opcji może nie być. Kolejna propozycja dla tych, którzy jednak wolą mocne, ale takie naprawdę mocne techno uderzenie. Vixapol, Białystos, do tego Kolorek, Hardstyle, Live Act, to wszystko w sobotę po godzinie 22 w Balance Clubie przy Białówny w Białymstoku. Kolorka możecie dobrze znać z internetów jako naszego najbardziej podlaskiego influencera. Okazuje się, że jeżeli chodzi o jego Hardstyle, Live Act, to potrafi także naprawdę solidnie za dekami się zakręcić. Do sprawdzenia w sobotę po 22 w białostockim Balance Clubie.
1: Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej!
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Podlasie 97,5 FM. RMF Max.
12: Witajcie wieczorowo po 20. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Przemek Grybowski za sterami. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. Najważniejsze numery po weekendzie. No i do tego ciekawe nowości, których nie zabraknie. Sprawdzajcie w poczekalni, czy są tam wasi ulubieni wykonawcy. RMFmax.pl. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Tempest.

0: bije rekordy u siebie, w domu.
1: Gdzie? W Niemczech oczywiście, ale u nas też jest lubiany, popularny topik. Kolejna nowość z ekipą Carte Blanche, Lucky Ones, a jego największy sukces to remix 9PM ATB. Pozwolił mu dotknąć swój klasyk. Przerobił to doskonale. Topik czeka na wasze wieczorne głosy. Oscar Sims też, chociaż chyba w szczególności fanek nie trzeba namawiać. Dzisiaj dziewiątka bez końca.

takie właśnie poprokowe hity w nowych aranżacjach. Offenbach przerabiają hit Starsaila. No i już ósemka przy poniedziałku Fall to the Floor. A ja mam do was nowość od Rose. To ta dziewczyna, która trafiła po castingu w Australii do ekipy Blackpink, a później przeniosła się do Korei Południowej. Miała wtedy 15 lat. Dzisiaj trochę większa i tak śpiewa Rose. Nowość w RMF Max. New Trick.

0: house'u, trochę popu, trochę takich latino klimatów, trochę K-popu też, a tutaj cała orkiestra gwiazd, Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, Fred Again i oczywiście gość, który stworzył ten house'owy podkład, czyli Etienne de Crazy. Sexy Magic w zestawieniu najważniejszych hitów jesieni na liście Hot Bands, dzisiaj siódemka, a za chwilę Mata bardzo imprezowo na mikrofonie dla DJ-a Aicha. Ring My Bell już czeka. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Dużo dobrego w Netto.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.

Oto nasza pacjentka, pacjentka zero, Taylor Swift. Fani oglądają teledysk, bo tam są podobno jakieś ukryte znaczenia i znaki. Widzieliście coś? Bo ja to chyba jestem za słaby, niczego nie widziałem, ale fajnie się tego słucha. I nie zgodzę się z niektórymi komentarzami, bo pojawiły się takie w sieci, na Instagramie, ludzie wrzucają memy, filmiki, że wszystkie piosenki Taylor Swift brzmią tak samo. Może niektóre rzeczywiście są podobne, ale wszystkie tak samo, no bez przesady. Halo, gdzie są fani Taylor Swift? Głosujemy na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Niemcy z projektu Neptunika energetycznie w numerze What If?

Dużo świeżej nuty dzisiaj na liście Kobenc. Armin van Buuren przed chwilą, jego Everlasting, a na miejscu czwartym mieliśmy nowość, słuchajcie, O co chodzi i Lolek już w zestawieniu Nienawidzę Warszawy. Wiem, że ich lubicie, wiem, że ich śledzicie i wiem, że chcielibyście postawić ich na miejscu pierwszym. No to może jutro, to byłaby chyba najszybsza jedynka tego roku. rmfmax.pl, tam głosujecie, otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds.

0: Odkrywam dla Was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji. Back to yours, tak to leci i czeka na Wasze głosy. rmfmax.pl Alone, może jutro już wśród najlepszych. No teraz czas na najlepszych. Najważniejszy numer po poniedziałku. Na miejscu trzecim Fastboy w Music Sounds, na drugim Zalia, Tylko kochaj mnie, a na miejsce pierwsze wracają nam Alan Walker, Ava Max, Jest moc, Fate.
1: RMF Max.
2: One. Numer jeden.

0: Alan Walker, Ava Max, najlepsi na liście Hot Bands dzisiaj. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na kolejny imprezowy poniedziałkowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kumera kładnia się nisko. No i przypominam, że nudzić to się raczej nie zabierzamy. Jutro o 19 przy warszawskiej zmianie klimatu startuje stand-upowy Open Mic, a za prowadzenie odpowiada Kuba Oniśko. No i oczywiście to nie on jest najważniejszy, bo najważniejsi są ci, którzy będą chcieli rozpocząć być może swoją wielką stand-upową karierę. A może ta kariera zakończy się już jutro na tym Open Micu? Nigdy nie wiadomo. Zmiana klimatu warszawska jutro godzina 19 przy pięknej w klubie Infinity. Za to bawimy się w sobotę od godziny 22. DJ Saber zaprasza tym razem na retro party dla tych, którzy wolą starsze grania. A jeżeli wolicie wehikuł czasu, który przeniesie was na przełom lat 90. i 2000, no to trzeba w sobotę o 22 powrócić do zmiany klimatu. Startuje wehikuł czasu, czyli fajna jaga z ciebie jest. Kto tęskni za przełom lat 90. 2000, szczególnie w muzie, to się na pewno tam odnajdzie.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.

Okej, będziemy oglądać gwiazdy, jak tylko nie będzie chmur, gdzieś tam może za miastem. Stas od ekipy Vice, witajcie wieczorowo po 21:00, graba z wami, za chwilę Swedish House Mafia, ale teraz jeszcze jeden talent. Dziewczyna, która świetnie śpiewa, bardzo dobrze tańczy, no już jako dziecko przecież uczęszczała do szkoły baletowej. Balet to była jej pierwsza miłość, muzyka przeszła gdzieś później. To Adela ze Słowacji, coraz bardziej popularna także u nas. Tak śpiewa w nowości Ain't in LA.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: Odświeżamy pamięć. Kojarzycie jeszcze tę dziewczynę? To Velvet w niezapomnianym Fix Me w RMF Max. No, ja ostatnio odświeżyłem sobie kontakty w telefonie. Chciałem sprawdzić, czy mam tam jakichś milionerów może zapisanych w kontaktach. No nie przydarzyło mi się jeszcze, ale może słucha nas jakiś przyszły milioner albo milionerka. Bo przecież w RMF Max jest nowa zabawa i mamy milion do wzięcia. Szczegóły na rmfmax.pl. A u mnie warci więcej niż milion. Tame Impala i Luza. Czeka też ATB i Calvin Harris.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. A?

0: I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrabkach?
0: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
0: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrabkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrabki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
7: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF.

0: nie siedzimy, ruszamy się do Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, bo nie chcę brzmieć jak stary wujas albo stara ciotka, ale chciałbym powiedzieć, przypomnieć właściwie stare amerykańskie powiedzenie don't worry, be happy, bo martwienie się może sprawić, że mniej się ruszamy, a jak mniej się ruszamy, to bardziej się martwimy. No tak wyszło z badania, że im dłużej się siedzi, tym więcej się martwi, tak więc trzeba to zremiksować. Nie tylko don't worry, be happy, ale jeszcze ruszaj się, tańcz albo przynajmniej idź na spacer. No i w drodze może do parku wieczorowo na taki późny spacer, może z pieskiem. Gibbs, Kielas i Dope House w RMF Max. Piękny świat.
1: Max. Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej.

Primadonna, wieczorna energia od 2Colors. Przy naszych bitach na pewno szybko nie zaśniecie, ale jakby co, to spróbujcie. Warto, przewietrzenie sypialni może mieć więcej sensu niż myślimy, bo gorsza wentylacja była jednym z zachowań powiązanych z krótszym snem. Zbadali to, tak więc jak wam się ostatnio gorzej spało, to może dlatego, że okno było całkowicie zamknięte. Teraz wietrzymy głośniki, a w głośniku Somber, jego głos i ten hit w RMF Max, My Body Isn't Ready.

0: wszystko, czego chciałem. No to dzisiaj prawie wszystko zagrałem. Mrozu i Katperczyk, ale wracam jutro z nowościami, z hiciorami. Przemek Grabowski, zapraszam was po pracy, po szkole we wtorek od 18. Od 20 jutro kolejne wydanie listy Hobbens i może Mrozu już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
13: Zuśka.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Hey, this is Kygo.
18: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: mama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Radek.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Hej, it's Dua Lipa.
11: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.

Rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.